świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: jutro. Gad to były hit. Czym jest miłość? Zastanawiała się Tina Turner. Odpowiadamy natychmiast. Piątkiem. Piątkiem jest to miłość. Prawda. O szczęście niepojęte.
1: Jak my kochamy piątek.
0: Doczekaliśmy. No to jesteśmy. Witamy Radio Złote Przybojna. Dzień dobry. Iwona Barańska, Piotr Jakim.
1: Dzień dobry.
0: Rocki. No i mamy punktualnie godzinę 6. 12 czerwca dzisiaj w kalendarzu i ten upragniony, wyczekany piątek. Zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Koniec z zarabianiem na przemocy i upokarzaniu. Sejm mówi stop patostreamom. Polska największym eksporterem dronów w Europie. Udany start gospodarzy. Meksyk pokonał RPA na otwarcie mundialu. Zakaz patostreamów ponad podziałami politycznymi. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania treści brutalnych, wulgarnych i obscenicznych. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Projekt poparli zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiS-u na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
3: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
2: Po wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Polska jest największym eksporterem dronów w Europie. Jak informuje Puls Biznesu, wartość eksportu tych urządzeń może w tym roku przekroczyć miliard euro. Dużą rolę odgrywają dostawy sprzętu i komponentów kierowanych do Ukrainy. Lajkonik znów przemaszerował ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych krakowskich tradycji. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
4: Nasze dziedzictwo jest niezwykłe, niezwykle piękne.
5: Chcę, żebym dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
2: Z okazji tegorocznego pochodu Muzeum Krakowa organizuje również konkursy związane z tradycją lajkonika. Reprezentacja Meksyku pewnie pokonała RPA 2-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kibice świętowali zwycięstwo w meczu otwarcia nie tylko w Meksyku, ale także w Los Angeles, gdzie jest największe w USA skupisko imigrantów z Meksyku i ich potomków w Stanach Zjednoczonych. Kibice zamienili miasto w meksykańską fiestę. Przed meczem odbyła się ceremonia otwarcia, w której wystąpili m.in. Shakira i Andrea Bocelli.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: W wakacje ruszy remont autostrady A4 na odcinku między Krzyżową i Krzywą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą. Zakłada ona, że utrudnienia w ruchu nie będą trwały dłużej niż 19 dni. Szerokiej drogi.

0: Legnicy.
1: Piątek wita nas bezchmurnym niebem, ale jeszcze o poranku przejdzie delikatne zachmurzenie, a po południu pojawi się deszcz. Też delikatny i przelotny. Po zimnej nocy na termometrach mamy tylko 10 stopni, ale jeszcze o poranku temperatura urośnie do 15, a maksymalnie dziś termometry pokażą 20 stopni. Tyle będzie po południu.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Po szóstej będzie falafel na śniadanie. Zrobimy pazy dla piękności. No i tak przygotowani ruszymy w piątek.
3: A w tak zwanym międzyczasie poprosimy was, żebyście nam wytłumaczyli, co znaczy kultowy tekst rodziców "Zrozumiesz jak dorośli". No. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 3 minuty po szóstej rozpoczynamy nasze piątkowe spotkania. Na dzień dobry, glad dla nas Elton John.

0: łamaczka serc, Dionne Warwick, w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Doczekaliśmy się, w końcu mamy piątek, piąteczek, piątunio, 12 dzień czerwca dzisiaj, no to czas zajrzeć do kalendarza.
1: 58 lat temu odbyła się premiera horroru Dziecko Rozmary w reżyserii Romana Polańskiego. Film otrzymał 2 nominacje do Oscara, ostatecznie zgarnął 1 statuetkę. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Falafela oraz Dzień Stylisty Paznokci.
2: No i tutaj mamy pytanie, a czy pazy, państwo słuchacze, kochani, mają odpowiednio wystylizowane już? Śniadanie zjedzone, gotowi, żeby zaczynać ten dzień, ten piątek, piąteczek, piątunio? Dzwońcie, pochwalcie.

0: proszę Państwa, jest piątek, Coco Jumbo i do przodu i już, to był Mr. President, ale ten, który śpiewa Coco Jumbo, a nie ten od Ostrego Cienia Mgły, bardzo prosimy nie mylić. Tu radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. To jest poranny program, który jest programem całego narodu, skoro zeszliśmy na prezydenta, to chcieliśmy powiedzieć.
1: Dokładnie tak.
0: 19 po 6.
1: No skoro dzisiaj mamy piątek i można nieźle popłynąć, no to będzie coś specjalnie na tę okazję. Parostatkiem w piękne rejsy udamy się w stronę weekendu, oczywiście z kapitanem Krawczykiem. Zostańcie zatem z nami.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak.
7: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.

0: la. Przepraszam bardzo, z młodej piersi się wyrwało niechcący, ale fajny kawałek. Paro, statkiem w piękny rejs ruszyliśmy. Świetne to było, gdyż jest piątek i ogólnie pararara, takie poranne się ciśnie na usta. 22, 4, 4 i 3, 0. No ale ciekawi jesteśmy, jak ten dzień zaczyna się u was. To jest apel poranny radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Halo, halo, everybody. Halo. Super gracie i powiem wam, że się dzisiaj super wstaje po wczorajszym gradobiciu i niskim ciśnieniu i pogodzie, to dzisiaj słoneczko świeci od samego rana.
0: Super.
1: I jest optymizm, jest piąteczek, super, buziaki.
2: No, piątek
3: buziaki.
2: Poznaje się po tym, że już o tej porze słuchaczom chce się używać zdań wielokrotnie złożonych.
3: A także dygresji, radości, uprzejmości wszelokich. No i my wzajemnie.
0: Tak, oczywiście.
3: 2244 i 3 0 to jest oczywiście telefon dla spóźnionych na nasz apel. Zatem dzwońcie i dajcie znać, jak tam się macie w ten piątkowy poranek. No bo zaczynamy dzisiaj weekend. No i gramy wam Bad Boys Blue. To jest Radio Złote Przeboje. 29 minut po 6.

0: Wannabe w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. To właśnie tę piosenkę Spajsetki zaśpiewały na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie, a wczoraj Shakira z kolei zaśpiewała na otwarciu Mistrzostw Świata. No i trzeba przyznać, ciekawa ta mundialowa piosenka.
1: Daj kamienia!
2: Daj. No i tutaj świat się podzielił. Jedni twierdzą, że to wielka sztuka, a inni, że to sztuka przez wielkie esz. No i dlatego w Radiu Złote Przeboje już za chwilę zagramy wielkie podzielenie. Janusz Janina Iwański wystąpi, a jest za 24 minuty 7.

0: zawsze znajdą waszą jakiś hit.
1: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Pogoda w Legnicy się poprawiła również dla kierowców, ale poranne słońce może Was oślepiać. Tymczasem miasto ogłosiło przetarg na drugi etap przebudowy ulicy Wroniej. Inwestycja zakłada budowę dwukierunkowej jezdni, chodnika, nowych miejsc parkingowych i dodatkowe odwodnienia.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Piątek dzisiaj mamy, no i dzisiaj dorośli mogą sobie nareszcie poszaleć. Mm-hmm. Przy okazji chcieliśmy o tej dorosłości pogadać trochę, no bo każdy zna tekst rodziców, zrozumiesz jak dorośniesz,
2: no
1: prawda?
2: No to ustalmy wreszcie, co zrozumieliście jak dorośliście. No bo ja na przykład zrozumiałem, że chcieć być dorosłym to było najgłupsze życzenie na świecie, absolutnie.
3: Ja zrozumiałam, że rodzice mieli rację.
1: No trudno się mówi. No. A ja zrozumiałem, że to kolano, które przepowiada pogodę, to jednak...
3: To
1: prawda jest jednak, to prawda, a nie żart. No a u was, co się kryje pod pojęciem zrozumiesz jak dorośniesz? Co zrozumieliście, kiedy wreszcie dorośliście? 22 4 4 3 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
2: Za najciekawszą odpowiedź mamy oczywiście kawę porannego programu w prezencie. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Już zupełnie długo. 9 dni zostało do astronomicznego i kalendarzowego lata, proszę Państwa. Dzień gorącego lata i Big Day w Radiu Złote przeboje na dzień dobry, a my teraz zaglądamy na ryneczek, a tu szok i niedowierzanie. Bób w cenie szparagów.
1: Tak, słuchajcie. Kilogram bobu kosztuje nawet 50 zł. Dlaczego jest tak drogo? No i kiedy będzie taniej?
0: I czy w ogóle?
1: O tym już za moment w wiadomościach o 7:00.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: i oddaj głos już dziś. Reklama.
1: Mamy piątek, to jest 12 czerwca, jest punktualnie 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Od gruźb do rozmów. Trump po raz kolejny zapowiada porozumienie z Iranem. Sławomir Mentzen zachowuje immunitet. Sejm odrzucił wniosek policji. BUP luksusem tej wiosny kosztuje tyle, co szparagi. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki amerykańskiego prezydenta wobec Teheranu. Trump ostrzegał przed kolejnym atakiem w nocy na Iran. Ostatecznie na konferencji w gabinecie owalnym ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Prezydent Trump powiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Po tej zapowiedzi nowojorska giełda zareagowała mocnymi wzrostami. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki wydany przez wojewodę mazowieckiego, który Mentzen złamał. Do odebrania immunitetu zabrakło 4 głosów. BUP, drogi jak szparagi, za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola spod Lublina.
3: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
4: Jakie są ceny?
3: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
2: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. BUP z gruntu pojawi się za około 2 tygodnie. Coraz trudniej zaparkować samochód w Warszawie bezpłatnie. Radni zdecydowali, że strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona o kolejne obszary w 4 dzielnicach. Praga Południe i Wola już we wrześniu, a w maju przyszłego roku Mokotów i nawet Włochy, a więc zbliża się do Przedmieść. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozewski, zapraszam. Meksyk pokonał RPA 2-0 na inaugurację piłkarskiego mundialu. Pierwszą ramkę turnieju, który rozpoczął się na legendarnym Estadio Azteca, strzelił Quiñones, a drugą Jimenez. W drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała 2-1 z Czechami. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna.
5: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
7: W Złotoryi ruszyła przebudowa ulic Świętej Jadwigi i Marii Konopnickiej. Na początek skrzyżowanie tych ulic, potem remont chodników i jezdni. Na ulicy Świętej Jadwigi przejezdny jest tylko jeden pas i nie można wyjechać z ulicy Klasztornej w stronę Świętej Jadwigi.

0: Legnicy.
1: Poranek w mieście jest rześki, ale słoneczny. Piątek przynosi nam poprawę pogody. Bardzo dużo słońca będzie do końca poranka. Później zacznie się chmurzyć, a po południu chmury całkowicie opanują niebo. Na termometrach na razie okolice 10 stopni, ale jeszcze o poranku ta temperatura urośnie co najmniej do 15, a później do 20.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej będzie coś na czasie. Z okazji piątku i globalnego ocieplenia będzie ekologiczny tentegez. Oho. Jeśli wiecie, co mamy na myśli.
3: No macie jeszcze chwilę, żeby pomyśleć. Po siódmej będą też nasze gogle mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył wylosowane pytanie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, 4 minuty po siódmej, gramy Glorię Gaynor.

0: Naprawdę.
1: Nie, przepraszam, takie leśne skarżenie. Dobrze, to teraz będzie boskie błędno dla odwrócenia uwagi. Zagramy Mana.
0: Poprosimy.
1: 12 po 7 radio, złote przeboje.

0: wszyscy razem. Tak, człowiek wstaje niewyspany, to tak robi. Tak, to był Limal, a piosenka pochodziła z filmu, w którym główną rolę zagrał latający pies udający latającego smoka, a nazywał się ten pies Falkor. No dzisiaj stworzyć takiego Falkora to dla sztucznej inteligencji pikuś, prawda? Pikuś.
1: Prawda. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy dokładnie 17 minut po 7, a już za 10 minut nasze piątkowe Google Mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył wylosowane pytanie. Zróbcie to razem z nami, polecamy się, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak zwykle w piątek zapraszamy was do wspólnej zabawy. Mamy w studiu taką szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami, na przykład dlaczego nie, czy mogę, jak przetrwać, albo co zrobić. No i teraz zanim wylosujemy karteczkę, no to każdy niech sobie wyjmie telefon i przygotuje swoje gogle.
2: Tak jest, no to uwaga, wylosowało nam się dzisiaj pytanie: kiedy najlepiej? No to po kolei. Każdy z nas i wy też, nasi słuchacze kochani, wpisujemy w Google'a kiedy najlepiej i czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
1: No to może ja zacznę w takim razie. Kiedy najlepiej się ważyć?
3: Lepiej wcale. No
2: właśnie,
3: dobra.
2: Tak.
3: Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?
2: Dobre. No to teraz ja. Kiedy najlepiej brać kredyt? Nigdy?
1: To może teraz ja. Kiedy najlepiej zawiesić działalność gospodarczą?
3: Ja najlepszy mam na koniec, no. Słuchajcie. Kiedy najlepiej wyjść z pracy?
2: No to ja odpowiem. Natychmiast!
4: No to śmiech na sali, nie?
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 25 minut pozostało do 8. Wczoraj zaczął się mundial. Mistrzostwa świata sprzed 4 lat broni reprezentacja Argentyny. No i co ciekawe, wielki gwiazdor Lionel Messi ma imię po Lionelu Richie. I to jest prawda. Okazuje się, że ojciec Messiego jest wielkim fanem piosenkarza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Tu chcieliśmy, nie chcieliśmy przypominać, że naszych na mundialu nie ma. Trudno.
0: Jak to?
1: Jak to możliwe w ogóle? Jak to się wydarzyło? Coś mnie ominęło. Skupmy się na rzeczach przyjemnych. A później Suzy Quatro i Chris Norman, czyli będziemy pięknie grali największe przeboje lat 80. i 90. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofast.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
13: Sprawdźmy, jak idzie remont ulicy Działkowej w Legnicy. Kolejny odcinek zyskał nowy asfalt. W rejonie skrzyżowania ulicy Batorego oraz Żwirki i Wigury trwa naprawa podbudowy jezdni. Remontowane są też chodniki na odcinku od Chojnowskiej do Franciszkańskiej.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Kochani, ponieważ dzisiaj ulubiony dzień ludzi dorosłych mamy, to chcemy wyjaśnić tekst "Zrozumiesz jak dorośniesz". Tak mówili rodzice, prawda? A my pytamy, co zrozumieliście jak dorośliście? Że PESEL to nie tylko numer i że to nie są przelewki? 22, 4, 4, 3, 0.
2: Ja na pewno zrozumiałam, posiadając dzieci, że faktycznie nie śpi się w nocy, jak się już ma dorosłe dzieci. No. Te ciągłe gadanie, zobaczysz, jak będziesz miała swoje dzieci.
3: Ja zrozumiałem to, że rodzice mieli rację kiedyś, to co mówili. Dotarło to do mnie dopiero około 30.
4: Ale nie powiedzieli, że dorosłość jest przereklamowana i generalnie nie warto.
1: Oj, nie warto, prawda? To prawda, to tak.
5: Co kryje się pod pojęciem zrozumiesz jak dorośniesz? Co zrozumieliście jak dorośliście? Że było już dobrze, tak? 2244 i 3 0 i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź mamy kawę porannego programu w prezencie 2244 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: śpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, że musimy być silni i mocni i ostrzy. 4 minuty przed godziną 8 to zrobiła. No musimy, bo Polska to taki kraj, że tak, wieczorem jest zawsze chłodno, pranki są zimne, a po deszczu się oziębia. Ale.
1: Może w Polsce tego nie odczuliśmy, ale na świecie miniony maj był najcieplejszym majem w historii światowych pomiarów. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 8.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Reklama.
5: 12 czerwca mamy i to jest piątek, jest 8. Tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Co dalej z cenami paliw? Rząd wciąż nie podjął decyzji. Prezydent mówi nie, trzecie weto do ustawy o kryptoaktywach. Za nami jeden z najgorętszych majów w historii pomiarów. W najbliższy poniedziałek wygasa rządowa regulacja cen paliw. Nadal nie wiadomo, czy tak zwany pakiet CPN będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu. Natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
6: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się powyżej poziomu $80 za baryłkę, program raczej powinien być kontynuowany. Kosztuje to budżet państwa miesięcznie 1,6 mld złotych. Jest kolejne weto prezydenta pod ustawą o rynkach kryptowalut. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządowy projekt. Według niego rząd z uporem uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązać problem.
8: Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów. Tylko trzeba to robić skutecznie. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden. Na moje biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna z projektem wcześniej dwukrotnie zawetowanym.
6: Do trzeciego weta w sprawie kryptowalut odniósł się premier. Prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał Donald Tusk na platformie X. Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów. Tak mówi raport Agencji Klimatycznej Copernicus. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska.
9: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
6: Skutki możemy odczuć już tego lata, bo ma być gorące i burzowe. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
11: W Legnicy ruszyła przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicach Małej i Gładysza, żeby po ulewnych deszczach nie dochodziło do zalewania okolicznych posesji. W związku z robotami na obu ulicach będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu. Zwracajcie uwagę na znaki.

0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Legnicy.
2: Przed weekendem pogoda w mieście się poprawiła, ale w sobotę i niedzielę nie będzie tak kolorowo, bo już dziś w nocy, czyli z piątku na sobotę, wrócą deszczowe chmury i przez całą sobotę będzie przelotnie padał deszcz. W niedzielę popada przelotnie, ale tylko po południu. W sobotę na termometrach maksymalnie 20 stopni. W niedzielę trochę chłodniej, do 17.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry. Po ósmej wystąpi dostojny Kraków, który nie ma sobie równych w plantach. Prosimy nie mylić z pantalonami.
4: Tak. Po ósmej wystąpią też popcornowe mózgi, czyli coś podobnego do kiełbie wełbie. Mm-hmm. I tu chcieliśmy powiedzieć, że to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio i już jakieś kiełbie wełbie, czyli lekka szajba występuje. 4 minuty po godzinie ósmej. Hit Hunter and the Pleasure Company, Revolution in Paradise. No, gramy. Największe Złote Przeboje.

0: Pety, a na Bratskiej pada deszcz.
1: Jaki poeta.
0: Tu Radio Złote przypomina. Dzień dobry, kochani. To żeby nie było tylko poezji, wracamy do prozy, zadzieramy wspomniane sukiennice i lecimy do roboty. A grają wilki.

0: słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ukończyła Amerykańską Akademię Sztuk Dramatycznych na Manhattanie i co ciekawe, jedna z jej piosenek jest oficjalnym hymnem drużyny NHL St. Louis Blues, ale akurat o inną piosenkę chodzi, nie Self Control, którą zagraliśmy przed chwilą, a była to Laura Branigan na naszej antenie.
1: Tak, jeśli chodzi o sztuki dramatyczne, to Self Control w piątek, no dramat zachować jakąkolwiek samokontrolę, ale trzymamy kciuki.
0: Próbujmy.
1: Próbujmy. A za 10 minut wręczymy złotą kawę naszego porannego programu za wytłumaczenie, co rodzice mieli na myśli, mówiąc, zrozumiesz, jak dorośniesz. Dzwońcie pod 22443 0, jak coś zrozumieliście. Radio Złote Przeboje poleca się w piątek.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ dzisiaj ulubiony dzień ludzi dorosłych, no to chcemy wyjaśnić tekst zrozumiesz jak dorośniesz. Tak mówili rodzice, a my pytamy, co zrozumieliście, jak dorośliście. Czas na podsumowanie rzeczy dozwolonych od lat 18.
2: Ja zrozumiałem, że jak będę zarabiał 10 tysięcy złotych miesięcznie, to po 12 miesiącach nie będę miał 120 tysięcy. No. Nigdy nie mogłem zrozumieć, jak moja mama mówiła, małe dzieci spać nie dają, duże dzieci żyć nie dają. Przyszedł ten czas, kiedy i ja to zrozumiałem. Mój tato zwykł mawiać do mnie, synu, życzę ci tego, żeby twoje dzieci tak dały tobie w kość, jak ty dałeś mi. Bardzo tego nie rozumiałem. Teraz rozumiem to doskonale.
3: Ja zrozumiałam, że jeśli moje dzieci będą takie jak ja, to już mam przerąbane, ale też i będę mój stresowa i będę czekać, aż one to zrozumieją.
4: No to w oczekiwaniu na to, że aż dzieci zrozumieją, warto sobie usiąść, napić się kawy.
5: Tak, bo to może trochę potrwać i za ten głos rozsądku wręczamy naszą złotą kawę z prowadzącymi na pudełku. Razem mamy tu, policzyłem szybko, 180 kilka lat, czyli to jest używka dla dorosłych. Można używać. Za wszystkie głosy dziękujemy, a w poniedziałek nowy temat do obgadania, no i nowe nagrody.

0: Is a Flower, to była grupa Ace of Base ze Szwecji. I cóż, że ze Szwecji, przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy to warto przypominać, czy to dzięki Szwedom mamy teraz mnóstwo wolnego czasu w tym czasie, kiedy cały świat ogląda mundial. My się wyspiamy i czujemy się doskonale. Jest piątek, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 19.09.
1: Jeśli zaspaliście na 8 do pracy, no to za chwilę sprawdzimy, czy chociaż na 9 zdążycie, bo sprawdzimy, jak wygląda sytuacja drogowa w polskich miastach, a później zagrają między innymi The Police, a także formacja Nieżywych Schabów.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Dziś pogoda sprzyja kierowcom, drogi już wysychają, więc przyczepność będzie lepsza. A w Jaworze trwa remont ulicy Krzywoustego. Obecnie układana jest nowa nawierzchnia, dlatego trudno korzystać z okolicznych garaży. Samochody trzeba zostawiać w innych miejscach.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Police, Every Breath You Take. Nie będziemy przypominali, ile Sting dziennie zarabia na tej piosence. Wystarczy przypomnieć sobie, że posiada własną winnicę w Toskanii i tak człowiekowi się robi miło na duszy. Chciałaby ta dusza do raju, oj chciała. Jest piątek, jest nieźle, jest radio, złote przeboje na dzień dobry. A teraz będzie o nowym odkryciu naukowców. Otóż przyjrzeli się ludzkości i stwierdzili, że zamiast mózgów mamy kukurydzę.
1: A dokładnie to popcornowy mózg. Tak. Problemy z pamięcią, myśleniem i koncentracją, no to główne cechy popcornowych mózgów. Mm-hmm. Neurolodzy mówią, że życie w ciągłym stresie i zalewie informacji, no zbiera ponure żniwo.
2: O, tu się nie ma co śmiać. Lepiej na wszelki wypadek wejdźmy do cienia. Paradoksalnie gorący numer teraz w Radiu Złote Przeboje. Blue System wam gramy. 8 minut zostało do 9.

0: Layla i Blue System. Za ten kawałek odpowiada, proszę Państwa, Dieter Bohlen, czyli jest piątek, musi być imprezowo. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz to, co ludzie w poważnym wieku lubią najbardziej, czyli będzie głośno i szybko.
1: Najnowocześniejsze myśliwce świata na polskim niebie. Mm-hmm. Dzisiaj F-35 wykonają wyjątkowy przelot nad krajem. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 9:00 przedstawi nasz reporter. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Reklama.
14: 12 czerwca, piątek i punktualnie godzina 9. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
15: Myśliwce F-35 witają się z Polską. Dziś wyjątkowy przelot nad krajem. EKUS może uratować urlop. NFZ zachęca do wyrobienia karty. W wiadomościach też wakacyjne nowości na torach. Dziś polskie niebo przetną najnowocześniejsze myśliwce w siłach zbrojnych. Samoloty F-35 wykonają symboliczne powitanie z Polską. Trasa będzie wiodła z północy na południe, a więcej szczegółów ma Paweł Radzewicz.
16: Pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9.45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. 25 minut później samoloty pojawią się nad warszawskim odcinkiem Wisły, a około godziny 10.35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Ten plan, jak zastrzega wojsko, może zostać nieco zmodyfikowany ze względu na warunki atmosferyczne, ale nie ma wątpliwości, że lecących na niskim pułapie myśliwców F-35 Husarz nie da się przegapić.
17: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki w oddziałach NFZ. Można je też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Wyrobienie karty jest bezpłatne. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże, do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
18: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
15: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to szybciej o godzinę niż w zeszłe lato.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Meksyk i Korea wygrały swoje pierwsze mecze na piłkarskim mundialu. Gospodarze na stadio Azteca w Mexico City pokonali 2-0 RPA, a Koreańczycy po dużo bardziej zaciętym meczu wygrali w Guadalajarze z Czechami 2-1. Dziś wieczorem o 21:00 pierwszy mecz turnieju w Kanadzie, gdzie kolejni ze współgospodarzy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. José Mourinho został oficjalnie trenerem piłkarzy Realu Madryt. 63-letni Portugalczyk, który prowadził już Królewskich w latach 2010-2013, podpisał 3-letni kontrakt i rozpocznie pracę 13 lipca.
17: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: Pogoda.
15: Przewaga chmur dzisiaj, może też przelotnie padać, ale lokalnie będzie się przejaśniać. Na termometrach wciąż bez szaleństw. Od 17 stopni w Białymstoku, 19 we Wrocławiu i Krakowie, do 20 w Gdańsku i w Warszawie. Weekend z podobną temperaturą, no i też pochmurny.
17: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Pamiętajcie, bardzo prosimy, że Beata Kozidrak zaprasza nas 31 lipca do Lublina na Dziedzińcu Zamku. Da koncert pod tytułem Zakochana w Lublinie.
13: A ponieważ my jesteśmy nieustająco zakochani w Beacie, no to mamy dla was bilety na ten koncert i już za niecałe pół godziny wam je rozdamy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek. 4 minuty po 9 gra dla nas Mister Zup.

0: Seks Bomba wystąpiła w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A jak ją rozebrać na czynniki proste, no to się okaże, że tak. Tom Jones śpiewał, a grał niemiecki DJ Muse. T na dodatek nawet. Tak. Pan Tom Jones od dawna zresztą lubi muzyczne przyjaźnie, no bo w latach 60. był zafrendowany z samym Elvisem Presleyem, gdy razem to występowali w Las Vegas.
1: Tak, tak. Kawał historii naprawdę, ale zostanie przy legendach jeszcze przez jakąś chwilę, no bo teraz będzie legendarny głos, będzie niepowtarzalna energia i ruch sceniczny oraz burza włosów i pewnie się domyśliliście, Tina Turner i jej piosenka, która stawiała na nogi już w 1986 roku. I to chyba koniec komplementów, gdyż piosenka opowiada o zaletach takich dość wątpliwych typowego mężczyzny. No to gramy Typical Male w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Polecamy się oczywiście nie tylko na ranek, ale i na cały dzień. Jest 12 minut po 9:00.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dziś w Wyborczej poradnik higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu? Poradnik dziś w Wyborczej.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
0: Reklama.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: 31 lipca na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowy koncert Beata Kosi-Trak Unplugged Zakochana w Lublinie, a Radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenia na to wydarzenie.
2: Tak jest. No i żeby zdobyć te zaproszenie, piszecie nam przez cały ten tydzień, pisaliście właściwie, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego? Na to pytanie odpowiedział między innymi słuchacz Tomek. Dzień dobry, Tomku. A skąd ty jesteś? Skąd ty mówisz do nas?
3: Mówię z Lublina, a jestem z Lubartowa.
2: Super, super, super.
1: To teraz jeszcze kilka słów o tej piosence, która według ciebie, Beata, powinna zaśpiewać bez prądu. Co to za przebój wybrałeś?
3: Oczywiście Józek nie daruje ci tej nocy.
2: A dlaczego?
3: A dlaczego? Piosenkę pamiętam z dzieciństwa. Jak mama śpiewała do ojca, Heniek nie daruje ci tej nocy.
2: Nie pytamy dlaczego, nie wnikamy, po prostu wręczamy ci za tę opowieść bilet, podwójny bilet, podwójne zaproszenie na koncert Zakochana w Lublinie. Brawo dla ciebie! No i spotykamy się na dziedzińcu lubelskiego zamku na koncercie Beaty Unplugged. Dzięki wielkie!
3: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
2: Dziękujemy, poszło w świat.
1: Koncert 31 lipca, a my już cieszymy się na spotkanie z wami właśnie tam, a od poniedziałku z kolei będziemy mieć dla was bilety na letni koncert grupy OMD.
0: Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko 1,79 zł za sztukę z Kaufland Card Extra.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.

0: Life is life, ech, życie, życie. To była grupa Opus w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No to życie, życie, ech. Będziemy narzekać jutro rano albo w niedzielę rano. Dzisiaj się cieszymy, jutro świętujemy. Weekend na horyzoncie. W związku z tym znikamy. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękujemy pięknie. Piątek oficjalnie uważamy za obudzony. Zapraszamy na poniedziałkowy poranek, ale póki co weekend. Dziękujemy pięknie w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim.
2: Dziękujemy.
1: No i gorąco w studiu witamy Gosię Kościelnik.
2: Ja też wam bardzo dziękuję. Dzień dobry, gorąco się witam. W takim razie czuję się gorąco powitana i zapraszam wszystkich na przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Jedna z najpiękniejszych piosenek o Warszawie teraz. Taka Warszawa.

0: Big Fan w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy już za 4 minuty, no a potem już będziemy absolutnie wchodzić mocno w nasze piątkowe przedpołudnie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
2: Mamo, a kto to Pipi?
1: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
3: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
2: To może pójdziemy?
1: Już idziemy.
3: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Piątkowe przedpołudnie, zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
13: Wiadomości z Legnicy.
14: Dawid Filipowski, zapraszam. Jawor chce wybudować nowoczesne centrum przesiadkowe. Miasto pozyskało 13 milionów złotych na inwestycje na terenie dawnej bazy PKS, mówi burmistrz Emilian Bera.
15: Tutaj będzie centrum przesiadkowe po to, aby można podróżować i tą komunikacją bezpłatną miejską, ale także tymi dalekobieżnymi autobusami, które tutaj przyjadą, żeby tutaj można było przesiąść się z kolei dolnośląskich i podróżować dalej.
14: Projekt zakłada budowę obiektów usługowych, toalet i parkingu. A na Politechnice Wrocławskiej będzie można projektować inteligentne maszyny. Uczelnia, która ma swoją filię w Legnicy, prowadzi nabór na nowy kierunek – mechatroniczne systemy automatyki. To dla osób pasjonujących się nowymi technologiami i elektroniką. Jeśli waszym konikiem jest sport, to teraz o nowych piłkarzach Miedzi Legnica. Do drużyny dołączyli wahadłowy Gustaw Norlin i obrońca Karol Nojszewski. Zmiany szykują się też na osiedlu Piekary, ale o tym za godzinę.
13: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Pogoda w Legnicy.
14: Po zimnym poranku w mieście zrobiło się zdecydowanie cieplej. Na termometrach mamy już ponad 15 stopni, a maksymalnie dziś termometry pokażą 20 stopni po południu. Na razie nad miastem mamy jeszcze sporo słońca, ale pojawiają się też delikatne chmury. Po południu może z nich przelotnie popadać. Deszcz mocniej popada dopiero w nocy.
13: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Prawie 2 minuty po godzinie 10:00 wchodzimy sobie z radością w piątkowe przedpołudnie. Radio Złote Przeboje cały czas z wami. Możecie zabrać nas, no to miło tak być noszonym, w aplikacji, gdziekolwiek jesteście, a zaczynamy z Rickiem Martin.

0: Beach Boysi, Beach Boysi. Dzisiaj cykl Robota nie zając. No wiadomo, pracujemy, ale można sobie zrobić maleńką przerwę. Pozwolę sobie zacząć od telefonu słuchaczki, która zadzwoniła do Radia Złote Przeboje. W ogóle wczoraj. I opowiedziała taką oto historię. Posłuchajcie.
1: Witam serdecznie. Idę sobie dzisiaj, jak zwykle, do pracy. Dojechałam do parking 20 po 6. Na prawym ramieniu torebka, na lewym torba, jeszcze w ręce trzecia torba i idę sobie spokojnie do gabinetu. Weszłam na piętro, stanęłam pod drzwiami, zapukałam i stoję i czekam. I nikt nie otwiera. A to był mój gabinet i to ja powinnam otworzyć go kluczem i wejść.
0: To jest coś wspaniałego. Czy zdarzają się wam takie zamyślenia i nonsensowne zachowania w waszej pracy? No mam nadzieję, że tak, bo mnie się zdarzają i to jest naprawdę śmieszne. Podzielmy się tym piątkowo. Przecież robota nie zając. 2244 i 3 0. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. 2244 i 3 0. Czy zdarzają wam się zamyślenia i poprzez to nonsensowne zachowania?

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

Radiu Złote Przeboje o 10.30. Tuż przed nami Seweryn Krajewski i Uciekaj moje serce, ale chcę sięgnąć o wiele wcześniej, kiedy to zespół, który Seweryn stworzył, no zdecydowanie wzorował się na Beatlesach. I panowie mówili tak: gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce. No takim hasłem się reklamowali i mówili: jawnie wzorowaliśmy się na Beatlesach. Mieliśmy podobny skład instrumentalny, podobny estradowy image, no i postanowiliśmy jako pierwsi w Polsce oprzeć się od początku do końca na własnym repertuarze. Tak w 91 roku w wywiadzie mówił Seweryn Krajewski. No i do Beatlesowego stylu dołożyli też słowiańską duszę, słowiańskie motywy, czego zapalonym orędownikiem był właśnie Seweryn Krajewski, i elementy sketchu. Przypomnijmy sobie choćby wielki przebój Matura, czerwony gitar. Ale potem Seweryn Krajewski zaczął śpiewać już solo i między innymi wyśpiewał ten wspaniały przebój z roku 1983. Radio Złote Przeboje.

0: nowo są jakiś hit.
1: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Robota nie zając.
1: Nasze wspólne piątkowe przedpołudnie i największe przeboje lat 80. i 90., a że robota nie zając, to od czasu do czasu też rozmawiamy sobie. Rozmawiamy o tym, czy, a najczęściej tak, zdarzają się wam w związku z pośpiechem, roztargnieniem, jakieś ciekawe, śmieszne, nonsensowne zachowania, zdarzenia w pracy. Dzielimy się tym piątkowo. Dzwonicie.
2: Bardzo śpieszyłam się do pracy, buty na zmianę, torba, laptop i worek ze śmieciami. Śmieci miałam wyrzucić po drodze, no ale finalnie zawiozłam je ze sobą do pracy. Wysiadając, zmieniłam buty, biorę laptop, patrzę, a obok śmieci. Pozdrawiam panią, która czekała na otwarcie gabinetu.
1: Tak, a chodziło o słuchaczkę, która powiedziała, że rano w pośpiechu podeszła do gabinetu, zapukała, czekała, aż ktoś otworzy, zapukała drugi raz, a okazało się, że to był jej gabinet i to ona miała go otworzyć. Przepiękna historia. Śmieci do pracy też fajne. Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Robota@złoteprzeboje.pl albo można zadzwonić 22 44 i 30.

0: Tom Petty w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 11. Za 4 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: temu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
10: Mamo, a kto to Pipi?
9: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
11: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
10: To może pójdziemy?
9: Już idziemy.
11: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11:00.
8: Wiadomości z Legnicy.
15: Dawid Filipowski, zapraszam. Miasto będzie scalać i dzielić działki na terenie jednostki D na Piekarach. Władze Legnicy spotkały się z właścicielami 15 nieruchomości, by omówić zamierzenia i plany działania. Zakłada on budowę bloków, budynków usługowych, parkingów i drogi publicznej. Dla ogródków działkowych natomiast Legnica przygotowała 85 tysięcy złotych w formie dotacji. Po środki sięgnęło 5 stowarzyszeń prowadzących rody. Naprawią za to instalacje wodociągowe, sanitarne i ogrodzenia. Humor poprawi, jeśli będzie trzeba. Legnicki Satyrykon. Od dziś będziecie mogli oglądać najlepsze prace przesłane na konkurs przez artystów z całego świata. A o tym co jutro mówi Janina Szlempo z Legnickiego Centrum Kultury.
16: Serdecznie chciałabym zaprosić Państwa do Galerii Satyrykon na wystawę najlepszego debiutu. To będzie wystawa Piotra Raurowicza.
15: Satyrykon potrwa do niedzieli. Za godzinę natomiast powiem o nowym sprzęcie w Legnickim Szpitalu.
8: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
8: Pogoda w Legnicy.
15: Coraz więcej chmur mamy nad miastem i po południu powinny całkowicie opanować niebo. Do tego może przelotnie popadać. Intensywniejszy deszcz pojawi się dopiero w nocy. Na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni po południu, wieczorem około 15. Jutro będzie bardzo podobnie, od 15 do 20 stopni, ale przelotny deszcz będzie przez całą sobotę.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
18: Największe przeboje lat 80. i 90. tuż po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje. Wracamy do fantastycznej, smakowitej porcji muzyki. No i będziemy niedługo dalej rozmawiać sobie o przedziwnych sytuacjach, do których doprowadziliśmy poprzez zamyślenie i roztargnienie w pracy. Gosia Kościelniak, zapraszam.

się po 11:00, słuchacie radia Złote Przeboje. Bryan Adams i Melanie C przed nami. Spotkali się po raz pierwszy w połowie lat 90. w programie muzycznym Top of the Pops. Wokalistka wtedy występowała jeszcze jako członkini Spice Girls, ale ich przełomowe spotkanie miało miejsce zupełnie przypadkowo w windzie hotelowej w Los Angeles i to był rok 98. Kogo dzisiaj spotkałeś w windzie? A, przypadkowo Bryana Adamsa. Ładne, no. Niektórzy tak mają. Gdy Bryan Adams pisał ten utwór, początkowo chciał go nagrać z Sheryl Crow, lecz nie otrzymał od niej odpowiedzi i to przypadkowe spotkanie z wokalistką Spice Girls w windzie sprawiło, że zapytał ją, czy nie chciałaby wziąć udziału właśnie z nim w tym nagraniu. Ta współpraca dała Melsie ogromną pewność siebie, no ale ze względu na napięte grafiki nagrywali swoje partie wokalne osobno. Melsie w Wielkiej Brytanii, a Bryan Adams w Kanadzie. Połączyli siły dopiero na planie teledysku. Bryan i Melanie.

0: się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją
4: historię. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Zająca, nie zając.
1: Nasze piątkowe przedpołudnie, robota nie zając. Zdarzają się nam wszystkim, a w związku z pośpiechem i roztargnieniem ciekawe różne zachowania w pracy. Dzielimy się tym piątkowo.
2: W zabieganiu, spieszując się na samolot, kiedy w pośpiechu szykowałam się w domu, nałożyłam sobie płatki pod oczy. No i tak, biegnąc do taksówki, szłam z tymi płatkami, aż długo, długo potem zorientowałam się, że mam płatki pod oczami, które miały być dawno temu zdjęte. Pozdrawiam serdecznie.
3: Poszłam do pracy w jednym bucie innym, a w drugim innym to były czułenka na jednakowej wysokości obcasie.
4: Tak się czasami zamyślam, że wchodzę do ubikacji w pracy i zaczynam wycierać umywalkę, tak jak to robię w domu odruchowo, to w pracy też muszę bardzo pilnować, żeby tego nie robić.
1: Oj, to akurat to też mi się zdarza. Ten odruch, żeby wyczyścić coś albo umyć tak jak w domu, na przykład w kuchni radiowej. No, zwróciłaś mi na to uwagę. 2244430 można też napisać robota@złoteprzeboje.pl i za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje. Zlimitowana edycja. Czekam do godziny 12:00.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: Reklama.

przed nami Roxette. Pamiętamy wszyscy ich płytę Look Sharp. Odnosiła komercyjny sukces. Krytycy kręcili jednak nosami, nie byli jednomyślni, recenzje były mieszane, zarzucano płycie sztampowość, banalność tekstów. Nawet Per Gessle przyznał, że Listen to Your Heart na przykład było wielką, kiepską balladą. Naprawdę. No nie. No w każdym razie teraz przed nami Roxette i Joyride z 91 roku, żebyśmy się wszyscy uśmiechnęli. Radio Złote Przeboje.

wielki, wielki, potężny, silny i wspaniały głos w maleńkiej, drobnej Anastazji. One day in your life. Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Za chwilkę do nich wracamy. Teraz już zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w południe.

0: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Legnicy.
13: Dawid Filipowski, zapraszam. Szpital Wojewódzki w Legnicy staje się coraz bardziej nowoczesny. Kupił blisko 400 komputerów, które mają usprawnić pracę personelu i zwiększyć bezpieczeństwo danych. Rozwija też systemy informatyczne i wprowadza rozwiązania wspierające pacjentów. Na wszystko wyda 11 milionów złotych. Jawor z kolei inwestuje w transport. Na terenie dawnej bazy PKS chce zbudować nowoczesne centrum przesiadkowe. Pozyskaliśmy na ten projekt 13 milionów złotych, mówi Emilian Bera, burmistrz Jawora.
14: Te pieniądze będą służyły temu, aby przebudować, wyremontować całą ulicę Dworcową, chodniki, sieci, które tam się znajdują. Dodatkowo miejsca postojowe, nie mniej niż 50.
13: Inwestycja ma umożliwić mieszkańcom wygodne przesiadanie się z miejskich autobusów do pociągów kolei dolnośląskich. Wracamy do Legnicy i to biegiem, bo 20 czerwca w ramach legnickich wianków odbędzie się nocny bieg Kupały. Zapisy już trwają.
12: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Pogoda w Legnicy.
13: Weekend w mieście zapowiada się z pogodą w kratkę. Jutro przez cały dzień będzie z nami przelotny deszcz, a na termometrach do 20 stopni. W niedzielę tylko przed południem może pokropić, ochłodzi się do 17 stopni. Większe ocieplenie przyjdzie dopiero w środę. Wtedy termometry pokażą w okolicach 25 stopni, a pod koniec przyszłego tygodnia zrobi się upalnie.
12: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: No i mamy już piątkowe popołudnie, czerwcowe, prawie 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Eruption, One Way Ticket, czyli bilet tylko w jedną stronę. Przed nami potem Charles and Eddie, Won't I Lie to You z 92 roku, a potem już podsumujemy sobie nasze dzisiejsze pogawędki.

0: Robota nie zając.
1: Dziś rozmawialiśmy sobie od godziny 10 o tym, jakie zdarzają się nam w związku z pośpiechem i roztargnieniem ciekawe, nonsensowne zachowania w pracy. Dzwoniliście.
2: Pewnego razu jechałem do pracy, zajechałem pod przedszkole, po drodze jak zawsze. Odwracam z tyłu, że patrzę, nie mam syna. Kurczę, a dzisiaj sobota, wszyscy zostali w domu.
3: Mnie się zdarzyło, wracając z pracy, taka już byłam mocno zakręcona, poszłam do piekarni po chlebek i tam poprosiłam panią, żeby mi ten chleb skserowała. Pani była bardzo rezolutna, zapytała, ile kopii. Wszyscy się świetnie bawili. Pozdrawiam serdecznie.
4: No witam, no nie mi to się przydarzyło, tylko mojej koleżance. Przyszło do pracy z wieszakiem, to znaczy wzięła, założyła płaszcz razem z wieszakiem i czuła w tramwaju, że to się obniecie.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Jak Depeche Mode, to oczywiście kultowe przeboje. Policy of True to było w roku 1990, a zespół Depeche Mode od swoich pierwszych koncertów i na Węgrzech, i w Polsce w 1985 roku zyskał ogromną popularność za tak zwaną żelazną kurtyną i przed upadkiem Związku Radzieckiego, kiedy posiadanie zachodniej muzyki było nielegalnie. Jakoś zdobywaliśmy kasety Depeche Mode. Niezwykły urok odnajdowaliśmy, tkwił w tej melancholijnej, industrialnej naturze muzyki chłopców z Wielkiej Brytanii. A fakt, że była w sumie kiedyś zakazana, czynił ją tym bardziej pociągającą. Alana Miles, jesteśmy już w roku 89 teraz, i Black Velvet w Radiu Złote Przeboje.

0: 3,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
4: Amerykanie wycofają z Europy część swoich myśliwców i okrętów. Polacy chętnie jeżdżą do Czech, by leczyć zęby i usuwać zaćmę. Śnieg spadł w wysokich partiach Tatr. Na Kasprowym rano był dziś mróz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swoich myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie, informuje dziennik New York Times. Powołuje się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Dokument w tej sprawie miał być przekazany sojusznikom na początku czerwca. Grzegorz Kozioł.
5: Jak pisze New York Times, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich dostępnych dla Europejczyków samolotów do tankowania w powietrzu. Planowane jest również przeniesienie okrętu podwodnego, z którego można wystrzeliwać pociski, a także lotniskowca, kilku okrętów oraz samolotów wspierających jego misję. Relokowane miałyby zostać także dwie grupy bombowców. Wcześniej o decyzjach Amerykanów, które ograniczałyby zdolności sojuszu do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, pisał już Der Spiegel. Niemiecki magazyn donosił, że dużo powie nam na ten temat nadchodzący szczyt NATO, do którego dojdzie na początku lipca w Turcji.
4: W niedzielę tymczasem do Białego Domu leci prezydent Karol Nawrocki. Dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma charakter nieoficjalny, ale jak zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, będzie okazja do poruszenia poważnych tematów.
6: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać. I czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
4: W czasie wizyty w USA prezydent Nawrocki spotka się też z amerykańską Polonią. Spośród krajów, do których wyjeżdżamy na leczenie, najczęstszym kierunkiem są Czechy. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, Polacy wyjeżdżają tam przede wszystkim w celu usunięcia zaćmy i leczenia zębów. W Czechach łatwiej dostępne są, zdaniem dziennika, zabiegi dentystyczne dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone pod narkozą. NFZ pokrywa koszty leczenia również za granicą w krajach Unii Europejskiej. W 30 śląskich miastach zaczyna się Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Można zobaczyć, jak wyglądały dawniej życie na osiedlach robotniczych i praca w ciężkim przemyśle. Zaprasza organizatorka wydarzenia Dorota Pociask-Froncek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
7: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętnią życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
4: O 19:00 odbędzie się rozruch maszyn w galerii Szyb Wilson w Katowicach, a większość festiwalowych wydarzeń zaplanowano na weekend. Turyści wybierający się w Tatry niech uważają na pogodę. W najwyższych partiach padał dzisiaj śnieg. Rano na Kasprowym Wierchu było 0 stopni, podobnie ma być w weekend. Są to przelotne opady śniegu. Śnieg szybko się rozpuści.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dzisiaj momenty ze słońcem są możliwe. Zachmurzenie jest spore i deszcz, a nawet burza z gradem też możliwa. Burze w okolicach Olsztyna, deszcz właściwie wszędzie, a temperatura od 15 stopni w Suwałkach przez 16 na wschodzie, 17 na zachodzie do 20 w centrum. Cały czas trwa piątkowe popołudnie, jeszcze młode, więc sporo można jeszcze zrobić i tego popołudnia, no i oczywiście wieczór nas czeka. Piątkowy przez niektórych ulubiony, bo cały weekend przed nami. 13:02, Gosia Kościelniak, zapraszam. Pet Shop Boys, przypomnijmy sobie wielki przebój z 87 roku.

że ta piosenka nas przygotowuje właśnie na wszystko, co może się zdarzyć w weekend. Może, nie musi, ale pamiętajmy, dziewczyny, może. Girls just want to have fun. Dziewczyny chcą po prostu się dobrze bawić. A przed nami Syn Miasta, T-Love, rok 94. No to skoro Syn Miasta, to kilka ciekawostek o miastach Polski. Na przykład to, że Łazienki Królewskie to jest najpopularniejszy wśród turystów, najpopularniejsze miejsce, najpopularniejsza atrakcja Warszawy, Łazienki Królewskie. Może dlatego, że pozwala odpocząć od zgiełku wielkiego miasta. Poza tym są takie piękne. Jeśli chodzi o rynek główny w Krakowie, to z kolei wielu myśli, że to największy rynek w Polsce. Ale to nieprawda. Pod względem powierzchni jest dopiero trzeci. I jeszcze może to, że Wrocław ma najwięcej mostów w Polsce, bo prawie 150. I tak można byłoby długo, ale teraz już będzie śpiewać Muniek w Radiu Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren! Ból!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka ZOO.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
12: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: Tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.

prostych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

Earth, Wind & Fire w Radiu Złote Przeboje o 13.27, a przed nami wielki, absolutnie znany nam na pamięć przebój Michaela Jacksona. Kiedy Michael Jackson przedstawił ten utwór swojemu producentowi, Quincemu Johnsonowi, pojawiły się pewne różnice zdań, ale artysta przekonał swojego producenta i chodziło o to m.in., że w Billie Jean Jackson dążył do stworzenia takiej idealnej partii gitary basowej, nad którą pracował przez kilka tygodni, wyobrażacie to sobie, nad samym brzmieniem basu i linii melodyjnej, zanim osiągnął ostateczny efekt. W tym procesie pomagał mu wybitny basista Louis Johnson. A Jackson był odpowiedzialny także za aranżację perkusji, syntezatorów, a także współpracował z Jerrym Hayem nad partiami smyczków i nad sekcją dętą. A chodziło o ten bas.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Kto zwalcza ból? Kto?
18: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: A cappuccino też za 7?
22: Też.
21: A flat white?
22: Też.
21: A
22: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
23: Money, money, money!
24: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
23: Wygrałam w Cherry Money!
24: Cherry Money?
23: Nowy ekstra.

0: Mistrzostwa Świata się dzisiaj zaczynają, Jerzy, dzień dobry.
1: Mnie się pytasz.
0: No bo ty...
1: Jak ja piłkę nożną ostatnio w podstawówce widziałem, to w gablocie od WF-u.
0: Czyli może w wiadomościach powiedzą, ale tak coś mi się wydaje, że
1: wydaje, te reklamy wszystkie mistrzowskie, że telewizor kup i że te trąbki takie
0: Nie, no będziemy tak naprawdę... Jak będzie trzeba, to będziemy z wami przeżywać, to jest pewność.
1: Wszystko wiemy, co trzeba. Na przykład, że Miami Sound Machine, piosenkę Konga, nagrali w 1985 roku, a było to tak.

0: R.E.M. Man on the Moon w Radiu Złote Przeboje. Spojrzeliśmy w niebo i spoglądać w niebo będziemy również w wiadomościach o 14:00. Najnowocześniejsze myśliwce świata dziś oficjalnie dołączyły do naszej armii. Wybierzemy się na Westerplatte. Przyjrzymy się przelotowi F-35.
1: Radio Złote Przeboje.

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
7: Słuchacie nas w piątek, 12 czerwca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Tłumy podziwiały lecące dziś nad Polską samoloty F-35. Iran dementuje informacje o szybkim podpisaniu rozejmu z USA. Radość w Meksyku. Tak ludzie w lokalnych barach cieszyli się ze zwycięstwa Meksyku z RPA. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze myśliwce świata od dziś oficjalnie dołączają do polskiej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
9: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
10: Co nie trwało długo, bo sobie bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
11: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
12: Musimy zdążyć do Warszawy pewnie.
11: Ciekawie było.
8: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35. Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, przekazał rzecznik MSZ-u w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem spadły ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe do poprawy słuchu dostaną pacjenci szpitala klinicznego w Katowicach. Urządzenia posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
13: To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, którzy nie będą musieli poddawać się kolejnym operacjom, aby korzystać z nowszych funkcji urządzenia, wyjaśnia profesor Jarosław Markowski.
14: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
13: Miesiąc temu nowe implanty zostały wszczepione 4 pacjentom, m.in. Lidii Rzepie, która problemy ze słuchem zaczęła zauważać już koło 35 roku życia. W jej przypadku zamiana aparatu słuchowego na implant okazała się strzałem w dziesiątkę.
15: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept.
13: Polsce co roku około 1200 pacjentów z ciężkim niedosłuchem otrzymuje implant ślimakowy, który pozwala odzyskać słuch i zmniejszyć ryzyko demencji.
8: Szalona radość meksykańskich kibiców towarzyszyła meczowi otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Współgospodarze mundialu wygrali z RPA 2-0. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia. Przemysław Pozowski.
16: Najpierw były dwie panie S, bo Shakira zaśpiewała, a Salma Hayek przemawiała, no a potem już wielki show. No, może nie taki wielki, bo sam mecz był nudnawy, choć dla gospodarzy, czyli dla Meksykanów, zaczął się od wielkiej radości. 9 minuta i Julian Quiñones 1-0. Taka była reakcja w meksykańskich barach. W drugim spotkaniu w Guadalajarze, nie na legendarnym Estadio Azteca, mecz ciekawszy, Czesi prowadzili 1-0, ale to Koreańczycy strzelili dwie kolejne bramki i wygrali 2-1.
8: Wieczorem i w nocy mecze pozostałych gospodarzy. O 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Maksymalnie 20 stopni dzisiaj w Polsce, tyle pokazują termometry w Warszawie, a w przeważającej części kraju do 18 stopni. Sporo deszczu, ciągle jeszcze może popadać. Żyjemy w kraju, gdzie obok jest wojna, a nasz kraj jest podzielony na pół i się wszyscy ze sobą kłócą. Ludzie nie mogą się ze sobą dogadać i to jest przerażające, powiedział wczoraj lider grupy Lady Punk w programie Cały ten Majdan. Słuchajcie, no to co? To dość tego. Zadanie domowe na weekend. Próbujemy się troszkę polubić, okej? No. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Billy Oates, Manitor, 1983 rok. To się umówmy, że tych dwóch przystojniaków zaśpiewało w Radiu Złote Przeboje w piątek dla wszystkich pań, które słuchają.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travisto Fast i Travisto
9: Aflofarm.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Reklama.

0: 100 lat, niech żyje, żyje nam Billy Ocean, który pod koniec maja rozpoczął trasę koncertową z okazji 50. rocznicy swojej działalności artystycznej. My też ruszamy w trasę. Nie koncertową, od po prostu. Zwiedzamy okolice z Piotrem Jaworskim.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj mam coś dla słuchaczy o mocnych nerwach. Ruszamy tropem historycznego thrillera, żeby poznać się bliżej z Frankensteinem. Why? Dlaczego? Bo we Frankensteinie jest miło, ładnie i intrygująco. Tyle, że dawny Frankenstein dzisiaj nazywa się Ząbkowice Śląskie. Raptem godzina jazdy na południe z Wrocławia. Straszna sława Frankensteinu zaczęła się od tak zwanej afery tamtejszych grabarzy. W 1606 roku oskarżono ich o przyrządzenie skażonego proszku z ingrediencji znalezionych w pracy i wywołanie zarazy celem wzbogacenia się. Dopadł ich całkiem dosłownie ogień ówczesnej sprawiedliwości, a sprawa zyskała sławę w całej Europie. 200 lat później historię poznała angielska pisarka Mary Shelley, która podobno na jej podstawie stworzyła postać szalonego naukowca i wskrzeszonego przez niego potwora. Całą tę historię precyzyjnie prześledzicie w laboratorium Frankensteina, które poleca się do zwiedzania w Ząbkowicach Śląskich. Jest strasznie fajne i ciekawe. A zwiedzając to urocze i spokojne miasto, koniecznie wejdźcie na krzywą wieżę, która aktualnie odchyla się od pionu o 2 metry i 14 centymetrów. Dzięki temu zaoszczędzicie na wycieczce do Pizy, nie mylić z pizzą. Podsumowując, czujesz się wykończony, jesteś blady, nie masz energii, jedź do Frankensteinu. Ta wycieczka z pewnością cię ożywi.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
10: Mamo, a kto to Pipi?
9: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
11: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
10: To może pójdziemy?
9: Już idziemy.
11: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
12: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna...
15: Inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Anti-lukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram anti-lukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
1: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

U szczytu sławy Sandra sprzedawała więcej płyt niż Madonna. Wyobrażacie to sobie? Po tym, kiedy poślubiła producenta Michela Cretu, tego od Enigmy, przeprowadziła się z nim na Ibizę, no i mogła w końcu spokojnie zająć się nowym materiałem, a z tej nowej wówczas płyty pochodziła piosenka Around My Heart. Pamiętacie tę piosenkę?

0: Zapytaj, czy cię kocham, ja Republika w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 15, a my o 15 mieć będziemy dla was zestaw tylko tych najważniejszych, dobrze sprawdzonych wiadomości. Sprawdźcie, czym żyje świat i Polska.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje Aflofarm.
0: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
10: Tu Radio Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. W kalendarzach 12 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
11: Jedna osoba zatrzymana w sprawie odkrycia płodów na Podkarpaciu. MSZ liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wojskach USA. Mieszkańcy Bydgoszczy apelują do władz miasta, nie chcą budowy kąpieliska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie odkrycia w podrzeszowskim Lutoryżu zakopanych ludzkich płodów. To była właścicielka działki, na której dokonano znaleziska, patomorfolog z Rzeszowa. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Odkryli dużo odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
12: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
13: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
12: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
11: Zatrzymana Magdalena H. zostanie jutro przesłuchana. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodaje, że liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wzmocnieniu ich obecności w Polsce. Tymczasem New York Times właśnie podał informacje, według których Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, dwie grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w Polsce była jak największa, zapewnia Sikorski.
14: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5000 do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
11: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobrze, którego nazywa zbiegiem.
14: Sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu.
11: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Teraz wielki spór o kąpielisko. Blisko 1600 osób podpisało się pod petycją do władz Bydgoszczy o wycofanie się z budowy otwartego kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym. Krytykują to, że inwestycja ingeruje w dzikie tereny zielone. Mieszkańcy organizują protesty, happeningi, a teraz doszła jeszcze petycja, mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
15: To jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
11: Umowa na budowę betonowej niecki, która ma być zasilana wodą z Brdy, została już podpisana. Miasto nie zamierza się ugiąć, wiceprezydent Łukasz Krupa.
16: Zatowanie tej inwestycji jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym.
11: Miasto zapewnia, że straty w przyrodzie będą niewielkie. Papież Leon XIV w ostatnim dniu wizyty w Hiszpanii odwiedzi Teneryfę. Porusza temat migracji. Odwiedzi tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej w gminie La Laguna.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
18: Dawid Filipowski, zapraszam. To już dziś rusza tegoroczna edycja Satyrykonu. Za niespełna dwie godziny z placu Meislera ruszy tradycyjny korowód. Później w Muzeum Miedzi zostanie otwarta międzynarodowa wystawa i poznamy laureatów konkursu. W Galerii Ring z kolei ruszy wystawa Szkic ma moc. A wieczorem na dziedzińcu Akademii Rycerskiej zagra Cortes. W niedzielę warto zajrzeć do kina Piast w Legnicy. Zobaczycie tam przedpremierowy pokaz filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Reżyser otrzymał za niego nagrodę na festiwalu w Cannes, a część scen kręcił w Legnicy. Polska premiera dopiero za tydzień. Również w niedzielę w rynku będzie okazja zobaczyć ponad setkę luksusowych i sportowych samochodów. Rajd Euro Rally w tym roku wystartuje z Legnicy, by po kilku dniach dojechać do tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji.
17: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
10: Od 17 do 20 stopni dzisiaj na termometrach, no i pochmurno. Gdzieniegdzie nawet deszcz, ale raczej przelotny. I będą goście, i będzie pięknie, i będą ciekawe rozmowy. I to wszystko już jutro w samo południe. Jak zaplanować sobotę, powiemy wam za chwilę z Marzeną Rogalską we własnej osobie. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

65 lat za dwa dni obchodzi Boy George, kolorowy ptak pop kultury i najciekawszych momentów lat 80. ery New Romantic. No to co? To wszystkiego najlepszego, George, od Radia Złote Przeboje. A wam, niezależnie od tego, czy macie dzisiaj jakieś swoje święto, czy nie, gram w prezencie wyjątkowo Weekend

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.

0: Biedronka. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Kelszu zaśpiewał o tym, że niech słońce nam świeci. Po rosyjsku jak to było?
1: Powsiegda budzić słońce, powsiegda budzić nieba, powsiegda budzić mama, powsiegda budu ja.
0: Ty budziesz, a z tobą kto budu jutro? Budzie?
1: A, budzi
0: z tobą. Z tobą! Chociaż powiem ci, że...
1: Za mną.
0: No właśnie.
1: Za mną. Słuchaj, no spełniło się moje wielkie marzenie, ponieważ jestem od wielu lat psychofanką Szymona Majewskiego. Tak kocham jego poczucie humoru, jego wyobraźnię. I byłam gościem w jego programach i bardzo sobie marzyłam.
0: On cię wkręcił?
1: Wkręcałam u niego. Pamiętam, że wkręciłam Andrzeja Sołtysika i wkręciłam samego Szymona na koniec sezonu. W ostatnim odcinku udało mi się wkręcić Szymona.
0: Będzie co powspominać.
1: Będzie co powspominać. Troszkę się boję, że ten program będzie wyglądał tak, że ja będę rechotać, a on będzie mówił. Patrzeć na Szymona z takim uwielbieniem i taką otwartą szczęką. Może tak być, ale mam zgodę na to.
0: Słuchajcie, to się jutro przekonamy, bo w ogóle mi się wydaje, że szykuje nam się serial. Jak tych dwoje się spotka, to jeden program, to bardzo wątpię. No ale jutro w samopołudnie. Zróbcie to sobie.

0: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

Don't Answer Me w radiu Złote Przeboje i Alan Parsons Project, ale Polacy nie gęsi i swoje złote przeboje mamy, dlatego zapraszam na scenę zespół Bratanki. Folklor, 200 regionalnych potraw. No i właśnie oni na scenie, na święcie powiatu bielskiego i gminy Bestwina. Kocham takie imprezy, więc już w ten weekend polecam takąż serdecznie. 40 kół gospodyń wiejskich, ich regionalne zupy, desery, napoje. Lecicie do Bielska? Jeśli tak, to weźcie ze sobą Radio Złote Przeboje i pozdrówcie ode mnie Bratanków, dobra?

0: kinie w Lublinie przytulaliśmy się do bratanków, a teraz pora już na wiadomości Radia Złote Przeboje o 16. Za chwilę powiemy wam o tym, że Polska będzie mieć dwie elektrownie jądrowe. Kiedy? Gdzie? To wszystko już za moment.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów, 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Vortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml, 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dziś w Wyborczej poradnik Higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu? Poradnik dziś w Wyborczej.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
11: Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje w piątek, jest 12 czerwca.
12: Polska będzie mieć dwie elektrownie jądrowe, potwierdził minister, a nasze wojsko ma już trzy najlepsze samoloty bojowe, dziś zostały ochrzczone. Sezon plażowy w Sopocie otwarty, to znaczy, że na plaży są już ratownicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister energii potwierdził, Polska będzie mieć dwie elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku. Trwają już prace. Druga w 2040. Oświadczył to właśnie minister Miłosz Motyka.
13: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
12: Druga elektrownia stanie w Koninie lub Bełchatowie. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 zostały przyjęte do polskich sił zbrojnych. Trzy pierwsze maszyny przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zatrzymały się w bazie lotniczej w Łasku pod Łodzią. W uroczystym przyjęciu maszyn wzięły udział małżonka ministra obrony oraz wdowa po tragicznie zmarłym pilocie wojskowym, podpułkowniku Slabie Macieju Krakowianie.
14: Nadajemy ci imię Husarz.
12: To Paulina Kosiniak-Kamysz i Magdalena Boryc-Krakowian. Polska kupiła 32 maszyny F-35. Powszechnie uchodzą one za najlepsze samoloty bojowe na świecie. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzielą nam już pożyczki łącznie 20 miliardów dolarów. Z kolei polskie rolnictwo i obszary wiejskie mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej. 42 miliardy miliardy euro przewidziano w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej z budżetu Unii. Takie informacje podał właśnie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Nad polskim morzem zaczyna się lato. Sopot uruchamia w ten weekend pierwsze kąpielisko. Na plażę zajrzał reporter Paweł Radzewicz.
15: Na sopockiej plaży przy dobrej pogodzie nie brakuje ludzi, którzy do zimnej wciąż wody wchodzą, przyznaje Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
16: By ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
15: Pierwsze kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
16: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
15: Woda w Zatoce Gdańskiej ma około 12-13 stopni. To niewiele, ale przynajmniej mamy gwarancję kąpieli bez sinic.
12: Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego mundialu. Do gry wchodzą dwaj pozostali gospodarze, Kanada i USA. Kanadyjczycy o 21:00 zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a Amerykanie o 3:00 w nocy podejmą Paragwaj. Mówi trener USA Mauricio Pochettino.
17: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę.
12: Trzeci gospodarz, Meksyk, wygrał wczoraj w meczu otwarcia z RPA 2-0.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
18: Dawid Filipowski, zapraszam. Powoli rozpoczynający się weekend w Legnicy upłynie pod znakiem satyrykonu. Dziś Korowód, otwarcie wystaw konkursowych i koncert Corteza. Jutro zostaną otwarte wystawy najlepszego debiutanta tegorocznego festiwalu i belgijskich rysowników satyrycznych. Na finał w niedzielę zobaczycie kabaret moralnego niepokoju. W weekend czeka nas też premiera Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Nowa Księga Dżungli to opowieść, w której mały Mowgli nie tylko poznaje prawa dżungli, ale nauczy się również, jak radzić sobie z własnymi emocjami. Przedstawienie z mądrym przesłaniem dla całych rodzin zobaczycie w sobotę i niedzielę w scenie na Piekarach. A dziś do północy macie czas na zapisanie dziecka na niedzielny legnicki bieg z przeszkodami. Impreza w Parku Miejskim to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zabawa i aktywnie spędzony czas z rodziną.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
19: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Pogoda.
11: Warto mieć dzisiaj pod ręką parasol, bo deszcz może nas przelotnie złapać w bardzo różnych momentach dnia. Przeważnie od 18 stopni do maksymalnych 20 w Warszawie.
19: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Koniec z podejrzanie tanim miodem od anonimowych pszczół. O tym, jak będą wyglądać nowe europejskie zasady sprzedaży miodu, powiem wam o 16:30. Jerzy Telesiński, witajcie w piątek, drogie pszczółki.

Natalie Imbruglia dołącza do line-upu Łódź Summer Festival 2026, pisze Plaster Łódzki. A mówiąc po ludzku, wokalistka po prostu zaśpiewa. W Łodzi w piątek, to będzie 24 lipca, to będzie na łódzkich Błoniach. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny, no i bardzo pięknie. U mnie też za darmożkę teraz i Stevie Wonder, i Paul McCartney, i to wszystko razem.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.

0: do bólu i Radio Złote Przeboje, w którym Kubuś Puchatek tę piosenkę dedykuje Miotkowi, który kocha do bólu. Dlaczego? A, dlatego, że teraz miód w Unii Europejskiej będzie lepiej oznaczony i będzie go można kupić z pewniejszego źródła. Dlaczego? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Od połowy czerwca wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie, zgodnie z którym na etykiecie miodu będzie musiał znajdować się opis kraju pochodzenia. Jeśli miód pochodzi z kilku krajów, na etykiecie będzie podany procent zawartości każdego źródła. To ważne, bo miód od dawna jest jednym z najczęściej podrabianych produktów spożywczych. Stare etykiety będą mogły jeszcze być w obiegu, ale nowe miody będą musiały mieć nowe etykiety.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.

0: 8 czerwca. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Ogromne utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy. Przed tunelem pod Ursynowem w stronę wschodnią spalił się bus. Droga była zamknięta, ruch jest już udrażniany. W województwie lubelskim na 17 odcinek Krasnystaw-Zamość zderzenie 3 samochodów osobowych i ruch wahadłowy. Jedna osoba została ranna.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Utwór Promise Me w 1991 roku zapewnił Beverly Craven pieniądze i sławę, i chociaż wokalistka nie powtórzyła już tego sukcesu, to właśnie znowu koncertuje po przerwie w karierze, a przerwę miała dlatego, że dwukrotnie zdiagnozowano u niej raka piersi. Choroba przypomniała mi, żeby robić rzeczy, które lubię, i cieszyć się każdym dniem, o czym myślę, każdy z nas, kto słucha Radia Złote Przeboje, powinien pamiętać.

0: Memu miastu na do widzenia budka suflera i radio Złote Przeboje, w którym do największych przebojów lat 80. i 90. wracamy po 17. U nas już za moment tylko sprawdzone wiadomości. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Dlaczego? Gdzie konkretnie? To wszystko już za chwilę wam powiemy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
4: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
5: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
6: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
5: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
3: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
13: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel Entilu. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entilu działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram Entil. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
5: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 12 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
20: W Hucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto pierwsze szczątki, zaczęły się ekshumacje. Trump jest pewny szybkiego porozumienia z Iranem. Iran nie potwierdza. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Sanepid badał wodę po znalezieniu martwych ryb i pozwala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku. Donald Trump promieniuje optymizmem. Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w weekend. Możliwe, że w Europie. Cezary Jaszczyk.
21: O weekendzie, nieoczekiwanie odwołując zapowiadane bombardowanie Iranu, mówił Donald Trump. Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus. Mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
20: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
1: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
20: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Prezydent zawetował też przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzuca ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Sejm spróbuje wprowadzić ustawę po raz czwarty. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nadal nie zdecydował, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
18: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
20: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. W akwenach przy Odrze można się kąpać, ogłosił właśnie sanepid, a wątpliwości wzbudziło znalezienie martwych ryb w kąpieliskach miejskich w Szczecinie. Badania jakości wody potwierdziły, że można się kąpać. Sezon kąpielowy na naturalnych akwenach w Szczecinie zacznie się w poniedziałek.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
22: Sporo przejaśnień w ciągu dnia, sporo chmur w ciągu dnia, ciągle jeszcze może popadać do wieczora, ale raczej przelotnie. Od 18 stopni w przeważających regionach Polski do 20 w okolicach Warszawy.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
22: Tak nosić pióra, tak nosić cekiny, tak z gracją odsłaniać ciało potrafi tylko jedna, jedyna gwiazda na świecie. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji niedawnej 80. rocznicy urodzin dla Szer w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry, witam Was w piątek.

Belinda Carlisle zachwyciła ostatnio swoim występem w deszczu w ramach supportowania trasy koncertowej grupy Take That. Przy okazji zwiedziła sobie okolice, m.in. nawiedzone tereny Northumberland. Zabrałam moje różdżki na słynącą z nawiedzeń wyspę Lindisfarne w poszukiwaniu duchów i goblinów. Nie wiem, czym zakończyły się te poszukiwania, bo o tym już nikt nic nie pisze. Ryszard Rynkowski na piątek ode mnie.

Mel B obchodziła swoje 51. urodziny niedawno, otrzymała liczne życzenia od bliskich i dawnych koleżanek ze Spice Girls. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy od Victoria Beckham, od Jerry Halliwell, od Demi Banton, od Melanie Chisholm, które dołączyły do świętowania. My też dołączamy, a jak dołączać, to w rytmie Wiliczki Pol najlepiej.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kasper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Taurona.pl i oddaj głos już dziś.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Województwo lubelskie, droga numer 17, Krasnystaw, Zamość. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Wielkie utrudnienia dzisiaj na południowej obwodnicy Warszawy przed tunelem. Kierunek wschód, spalił się bus. Drogowcy mówią, że ruch jest już udrażniany.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

0: Ace of Base w Radiu Złote Przeboje Design, a to znak, że zaczynamy weekend. W takim razie Wojtek Babiarczyk.
1: Dzień dobry, Jurku, bardzo się cieszę na to nasze dzisiejsze spotkanie, bo będzie wiele niespodzianek po godzinie 18. Zagram wam kultowe polskie kawałki. Jeden z moich ulubionych utworów z roku 85. Pojawi się także z zespołu Republika. Na razie nie chcę zdradzać, co to za kawałek, ale mam nadzieję, że razem ze mną się po prostu rozpłyniecie.
0: 85. powiem.
1: Piąty.
0: No to 85. rok i mój ulubiony polski kawał kawałka z tego właśnie roku. Podaj.

0: takimi kawałkami to sama przyjemność rozpoczynać kolejny weekend ze złotymi przebojami, a po godzinie 18 tych największych gwiazd muzyki lat 80. i 90. na pewno nie zabraknie. Koniecznie zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dziś w Wyborczej poradnik higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu? Poradnik dziś w Wyborczej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
9: Mamo, a kto to Pipi?
8: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
10: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
9: To może pójdziemy?
8: Już idziemy.
10: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Dyskontowe asy w netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
13: 18 na zegarach, a to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć weekend ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają dwie kolejne inauguracje w Kanadzie i w USA, bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż trzy kraje. O 21:00 meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3:00 podejmą w Los Angeles Paragwaj. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu chińskiego turnieju Ligi Narodów. O wyniku zdecydowała przegrana na przewagi w tiebreaku.
13: Pogoda. Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i na zachodzie. Jutro prawdziwa pogodowa mieszanka. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Warszawy. Tu nawet do 21. To już minuta po godzinie 18, no to możemy teraz śmiało odetchnąć. Pełną piersią, no i rozpocząć kolejny czerwcowy weekend ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek kultowa brytyjska formacja, która już od 52 lat jest na muzycznej scenie, jeszcze ostatniego słowa nie powiedziała. To zespół The Stranglers.

Zawsze się wzruszam przy tej piosence, bo przypomina mi cudowne momenty końca lat 80. Kylie Minogue, Jason Donovan w radiu Złote Przeboje. Podobno kiedy spotkali się w studiu w 88 roku, to pomiędzy nimi coś tam zaiskrzyło. Mówiono także, że mają romans, ale jak to zwykle bywa, skończyło się tylko na plotkach. A w radiu Złote Przeboje w ten piątkowy wieczór teraz piosenka, która mam nadzieję dostarczy wam takiej pozytywnej energii na kolejne godziny weekendu, to Enley i Two Times.

0: lat, no i okazało się, że wśród nich jest także budka suflera.
1: Wcześniej to była na przykład rodzima budka suflera. To jest, chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to Zielone Jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: Czyli krótko mówiąc, porządna rockowa muzyka, która również pojawia się w piosenkach Urszuli, no choćby w takiej jak ta.

przyjemnie kołysze nas ten numer w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To Bob Marley, który poza muzyką kochał także piłkę nożną. Bywało niejednokrotnie tak, że w kontrakcie musiała być taka mała adnotacja, że zagra koncert, ale tylko w miejscu, gdzie będzie również stadion, na którym będzie mógł przed koncertem zagrać w piłkę nożną. A już za moment gwiazda, która trochę namieszała na szczytach list przebojów, i to pod koniec lat 90. Jesteście ciekawi, o kim mowa, to koniecznie zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Na wschodzie jeszcze przez jakiś czas możliwe burze i ulewy, może być więc ślisko i nie najlepsza widoczność, warto więc zdjąć nogę z gazu. Na zachodzie jedna osoba ranna w zdarzeniu osobówki i dwóch busów na Krajowej 92 w Pożadle w Lubuskiem, to między Torzymiem i Świebodzinem. Droga jest zablokowana, zalecany jest objazd przez Łagów.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM.

To gwiazda, która obraziła się na fotoreporterów, miała wyjechać do Meksyku. Jak sama wielokrotnie w wywiadach powtarzała, to będzie miejsce, w którym nie tylko będę mogła odpocząć od fleszy aparatów, ale także nabrać sił na kolejne nowe muzyczne produkcje. To Britney Spears w radiu Złote Przeboje. No a teraz cudownie połączymy smak wytrawny ze słodkim, bo to będzie dżem i whisky w radiu Złote Przeboje.

0: to gwiazda, która w młodości zakochała się w muzyce country i od czasu do czasu lubi z nią poeksperymentować, dorzucając do niej trochę popu, rocku, disco, R&B. No i wychodzą takie cudowne numery. To Shania Twain w radiu Złote Przeboje. A my nasze gwiazdy lubimy zaskakiwać pytaniami. Niedawno rozmawiałem z Januszem Panasewiczem. Zapytałem go, co czuje, kiedy na przykład jadąc samochodem albo będąc w taksówce słyszy w radiu Złote Przeboje swoją ulubioną piosenkę. Jaka jest jego reakcja? Posłuchajcie.
1: Najczęściej w taksówce, nie? Bo to, bo to fajna historia. Tak wsiadam. Przyzwyczaiłem się trochę tak, jakbym to nie był ja. Naprawdę. Wsiadam do taksówki, coś tam patrzę w telefon, coś, ale słyszę, że jest piosenka i bardziej obserwuję faceta, który prowadzi to auto i on mnie obserwuje. I tak jest fajne takie
2: napięcie.
1: Napięcie pod tytułem, czy coś wypali, czy też nie wypali. I przeważnie on to zada. Tak, no, panie Januszu, no jak się pan czuje? Ja mówię, no, to znakomicie, a o co chodzi? No przecież piosenka. A widzi pan, no, zdążyłem się przyzwyczaić, jak to mówią, zdążyłem przywyknąć do takich rzeczy. No, ale cieszę się, dlatego że radia w Polsce grają ten zespół, grają mnie, więc ja powinienem dziękować Bogu, że w ogóle... No, ale to taka muzyka, że czy nagramy nowe rzeczy, czy są stare, jednak Lady Punky jest grane. Ja to słyszę i słyszę też od ludzi, więc to jest fantastyczne.
0: To pozostajemy jeszcze w podróży z samochodem, bo teraz zespół, który tworzył piosenki, które idealnie słuchało się w trasie. Przed wami Modern Talking w radiu Złote Przeboje.

Takie kawałki robią nam klimat na początek weekendu. Tą Shade, a do tych numerów lat 80. i 90. powrócimy z wielką przyjemnością tuż po sprawdzonych informacjach sportowych, które u nas o 19. Zatem zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz

0: i oddaj głos już dziś.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo
3: i gotowe!
2: Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Reklama. Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 19:00, pora na informacje sportowe.
8: Sport w 30 sekund.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dwa mecze piłkarskiego mundialu obejrzą dziś wieczorem i w nocy kibice. O 21:00 na boisko w Toronto wyjdą Kanadyjczycy, by bez niebędącego wciąż w pełni sił Alfonso Davisa zmierzyć się z Bośnią i Hercegowiną. A o 3:00 w nocy w Los Angeles mecz USA kontra Paragwaj. Magdalena awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polska tenisistka wygrała z Zeynep Sonmez 6-4, 6-2. Jej rywalką w walce o finał będzie Barbora Krejcikowa.
8: Pogoda.
7: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i na zachodzie. Jutro parasole proszę mieć w pogotowiu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa, Warszawy, a także Wrocławia. Tam termometry pokażą nawet do 21. To już minuta po godzinie 19:00. Początek weekendu spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zabieram was do słonecznej Italii i do cudownego miejsca, czyli do Apulii, gdzie przez wiele ładnych lat mieszkał ten oto duet. To Albano i Romina Power.

To jedna z najbardziej kultowych kapel brytyjskich lat 70. i 80. Zespół Dire Straits w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polską gwiazdę, która w 2004 roku zwyciężyła w finale trzeciej edycji programu Idol, po czym wydała swój debiutancki album zatytułowany po prostu Album, który błyskawicznie uzyskał status złotej płyty. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Monika Brodka.

Ta artysta, bez którego chyba nie wyobrażamy sobie świata muzyki, urodził się w trakcie nalotu bombowego w Liverpoolu. Jego ulubioną cyfrą była 9, bo urodził się 9 października, a zginął w Nowym Jorku tuż przed północą 8 grudnia. No wtedy w Wielkiej Brytanii był już 9 dzień grudnia. To był John Lennon w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która w latach 80. nie tylko przyciągała tysiące fanów na koncerty, ale także jej piosenki błyskawicznie podbijały szczyty list przebojów, a za jej sukcesem stoi także zespół Modern Talking. Przed wami CC Catch.

0: Ta artysta, który w latach 80. i 90. bardzo mocno w Europie promował muzykę reggae, to Eddie Grant w radiu Złote Przeboje. No a już za moment pojawi się przedstawiciel takiego nurtu, który pojawił się w latach 80., czyli Italo Disco, artysta, który nagrał jeden przebój, ale za to jaki do dziś sprawia, że gdzieś tam łza w oku nam się zapewne po raz kolejny zakręci. Zatem koniecznie zostańcie razem z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
1: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
11: Mamo, a kto to Pipi?
10: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
12: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
11: To może pójdziemy?
10: Już idziemy.
12: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
13: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
14: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
15: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
3: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert!
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
20: Dziś w Wyborczej poradnik higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu? Poradnik dziś w Wyborczej.
21: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
22: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Italo Disco lat 80. No sami kochani, przyznajcie, że taka muzyka no idealnie sprawdza się na początek weekendu. To Gazebo w radiu Złote Przeboje. No a my, nasze gwiazdy, lubimy zaskakiwać pytaniami. Niedawno zapytałem Beatę Kozidrak, czy po tylu latach na scenie czuje się już legendą?
1: Ja myślę, że to trzeba odbierać w taki pozytywny sposób, bo legenda to znaczy, że artysta już bardzo dużo rzeczy zrobił na w show biznesie, prawda? Jest legendą, bo mnóstwo przebojów nagrał, mnóstwo koncertów, zaznaczył się. I myślę, że z tego powodu mogę być nazywana legendą. Muzyka cały czas jest dla mnie, jest moją przestrzenią życia mojego, moją pasją. Czy to będą płyty z Bajmem, czy moje solowe. Więc pokazuję wam i sobie również, że to cały czas jest pasja i nie mogę bez muzyki żyć.
0: To po takiej odpowiedzi pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam kawałek Bajmu. To proszę bardzo, w Radiu Złote Przeboje. Ta sama chwila.

0: Tak, na początek weekendu pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To był duet Łem. No a teraz posłuchajcie, jak w młodości Grzegorz Skawiński był takim małym bobem budowniczym, bo z paru elementów potrafił zbudować pierwszą gitarę.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? No, Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice, gdzieś tam widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali i powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam i pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie między lampami, jakąś tam lodówką, czymś tam wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak, jakby coś tam ze 150 zł kosztowała. No ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam. Nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to. A może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem.
0: Przy najbliższej okazji muszę zapytać Grzegorza Skawińskiego, czy ta jego pierwsza gitara jeszcze przetrwała, czy może gdzieś tam jest schowana głęboko w szafie. A w Radiu Złote Przeboje zespół, który już 20 czerwca wyrusza w kolejną letnią trasę koncertową po Europie. Przed wami Pet Shop Boys.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: ten... Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
16: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
1: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: To już 20 na zegarach, początek weekendu. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A na dobry początek mam dla was jedną z najpiękniejszych ballad lat 70. Dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach zespół Nazaret.

0: Oryginalną wersję piosenki Gloria skomponował i nagrał w 79 roku włoski piosenkarz Umberto Tozzi, ale w 82 roku ta piosenka tak się spodobała pewnej amerykańskiej gwieździe, że postanowiła nagrać ją na nowo, dodać takiego lekkiego rockowego szlifu, no i wyszedł cudowny złoty przebój, a ta gwiazda nazywa się Laura Branigan. A w Radiu Złote Przeboje wieczorami także z naszymi gwiazdami wspominamy historię powstania ich najbardziej kultowych numerów. To teraz posłuchajcie, jak zrodziła się piosenka zespołu Kult, Gdy nie ma dzieci. No i o tym wszystkim już teraz opowie wam Kazik Staszewski z tego zespołu.
1: Ona powstała, jak dzieci faktycznie gdzieś wyjechały z moją mamą. Myśmy zostali sami za nią i tam zachowywaliśmy się daleko jakby od ideału. Żeśmy wracali z jakiegoś takiego długiego, nocnego spaceru po krakowskim przedmieściu. Oczywiście ten spacer zakładał w sobie też wizyty w różnych pobocznych miejscach. Tam to nie było, żeśmy szli traktem i kontemplowali, prawda, piękne widoki. Nie, zbaczaliśmy cały czas do różnych lokali. No i wróciliśmy do domu i pamiętam, że tam w ogóle walczyłem, żeby otworzyć kluczem drzwi do klatki schodowej, co mi trochę czasu zajęło. Ania mówi, gdy nie ma dzieci, to jesteśmy niegrzeczni, nie?
0: Po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, no zagrać wam ten numer, a skoro wakacje tuż, to będzie piosenka jak najbardziej na czasie. Kult, Gdy nie ma dzieci, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Ich największa popularność miała miejsce w roku 83 do 85 roku, bo wtedy każdy prawie ich kawałek lądował, czy to na szczytach list przebojów, czy choćby był w pierwszej trójce. To Frankie Goes to Hollywood w radiu Złote Przeboje. No a my z naszymi gwiazdami wieczorową porą zawsze uwielbiamy wspominać czasy młodości, czasy szkolne. Ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z zespołem Big Day. Zapytałem ich, czy lubili chodzić na lekcje muzyki.
1: Wszystkie możliwe akademie, jakieś takie występy, no to te, zawsze gdzieś tam występowałam, więc tutaj nie było nigdy źle. Ale pamiętam, że te lekcje muzyki były po prostu nudne, szczerze mówiąc. Że to było jakieś takie natarczywe powtarzanie jakichś, wiesz, jakichś takich schematów, a tak naprawdę szkoda, że właśnie nie uczono nas być może muzyki na fajnych piosenkach, które gdzieś tam pewnie zrobiłyby dużo więcej dobrego po prostu w tych dzieciach. Oczywiście. Tak to chyba bardziej to. Myślę, że to bardziej było związane z taką nudą po prostu. A tak w ogóle to szło mi dobrze chyba w miarę.
2: Tak, a mi szło pewnie średnio, ale pamiętam, że w średniej szkole jakiś nabór na siłę do orkiestry dęty i robiłem wszystko, żeby do tej orkiestry dęty nie trafić, bo mi się kompletnie nie chciało tego robić. I pamiętam, że pan, który grał na pianinie i prosił o powtarzanie dźwięków, ja robiłem wszystko, żeby być kompletnie z boku, żeby mnie tylko zostawili w spokoju. Zresztą cała klasa robiła wszystko, każdy wył tak, żeby go nie wzięto do orkiestry dęty, która była w mojej szkole okropna, nie dało się tego słuchać.
1: No może właśnie
2: może
1: dlatego.
2: Może na siłę, wcielano na siłę.
1: A poza tym już wzięto tych wszystkich, tak, którzy i tak
2: którzy
1: po prostu
2: nie chcieli, nie mieli talentu. Tak jest.
0: Coś chyba wspólnego mam z zespołem Big Day, bo też nie lubiłem chodzić na tak zwane akademie. A w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. w ten piątkowy wieczór. To już teraz Susan Vega.

Lubię od czasu do czasu powrócić do albumu Bad, no i wyciągać z niego takie oto muzyczne perełki. To słynny Smooth Criminal w radiu Złote Przeboje, no i Michael Jackson. A już za moment pojawi się gwiazda, która w 2010 roku wygrała Eurowizję. To będzie Lena, zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Ale patrz!
17: Ale co?
16: Ale niskie ceny!
18: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
19: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
20: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie!
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.

0: To gwiazda, która 16 lat temu tym numerem podbiła Eurowizję, to Lena w radiu Złote Przeboje. Niektóre polskie gwiazdy miały tą wielką przyjemność zagrania jako support przed wielkimi muzykami tego świata. To teraz posłuchajcie, jak po latach koncert przed Bobem Dylanem wspomina Kasia Kowalska.
1: Ja myślę, że dobrze, że byłam wtedy bardzo młoda i nie zdawałam sobie sprawy z tego... Wiedziałam, kim jest Bob Dylan, no oczywiście, ale z powagi tego koncertu i z tego, kto był na sali, kto przyszedł na koncert Boba Dylana, byli tam wszyscy. Dobrze, że nie myślałam wtedy o tym w ten sposób, bo pewnie nie wydobyłabym żadnej nuty z siebie. Młodość ma te plusy, że człowiek do pewnych rzeczy podchodzi z dużo większą odwagą, tak? Nie analizuje, nie zakłada, nie boi się, więc pamiętam, że poznałam jego zespół, bo z nim to nie było szans, żeby w ogóle tam nawet autograf dostać. W ogóle on chyba nawet wręcz z żadnym z dziennikarzy nie chciał się spotkać. To były dwa koncerty. Jeden był w sali kongresowej w Warszawie, drugi to był na Błoniach w Krakowie. Mhm. Słynny koncert, gdzie zlał deszcz cały koncert. I poznałam tylko muzyków przesympatycznych, zresztą oni przyszli zobaczyć nasz występ. To było dla mnie takie właśnie niesamowite, że oni są tacy otwarci, normalni, chętni do rozmowy, kurczę, a my tacy zawstydzeni, tacy gdzieś zawsze z boku. No ta mentalność wtedy dała mi dużo do myślenia, nie? Że ci Amerykanie jednak mają jakoś tam inaczej w tych głowach.
0: Jeszcze niejednokrotnie w piątkowe wieczory będziemy powracać do tych polskich artystów, którzy mieli przyjemność zagrania z wielkimi muzykami tego świata. A w Radiu Złote Przeboje teraz idealna piosenka, która rozkręci nam ten początek weekendu. Przed wami Lubega.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Niskie ceny są codziennie.

0: sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje. 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
8: Dobry wieczór. Maciej Czujko zaprasza na program Co jest grane w Legnicy? Audycję piątkową, wydanie podzielone na tematy. Zaczynamy od sportu. Jak wiecie, jak doskonale pewnie pamiętacie, potem troszeczkę edukacji, potem coś dla dzieci, młodzieży, a na samym końcu literatura, czyli Sekrety Legnicy, kolejny odcinek książki Marcina Makucha. Dzisiaj w sporcie Łukasz Stawarz, trener taekwondo legnicki, który będzie wam opowiadał o taekwondo, ale też i o młodzieży troszeczkę, więc zapraszam serdecznie, a potem już kolejne tematy, kolejne dziny. Zostańcie z nami przez tę godzinę przed weekendową, a właściwie już chyba weekendową, bo piątek to przecież weekend.
7: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
9: Łukasz Stawarz, trener legnickiego klubu taekwondo, a jednocześnie trener kadry narodowej Polski w taekwondo.
8: No właśnie, klubu utytułowanego, klubu, który zbiera mnóstwo medali.
9: Tak, działamy już od 97 roku, więc to już jest blisko 27 lat. Przez ten czas wychowaliśmy kilkuset zawodników, którzy rywalizowali o medale na arenie krajowej i międzynarodowej. Wychowaliśmy ponad 30, 32, 33 indywidualnych mistrzów Polski w taekwondo, około 20 kadrowiczów, którzy wystartowali w reprezentacji na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, z czego kilkunastu sięgnęło po medale indywidualne i drużynowe, więc no, ten czas obfitował w sukcesy krajowe i międzynarodowe.
8: Jak to się robi? Jak się buduje taką instytucję, taką kadrę, takie tradycje?
9: Oj, ten przepis chyba nie ma takiej prostej, krótkiej odpowiedzi. Na pewno potrzebne jest zaangażowanie osób, które tworzą takie stowarzyszenie. Na początku pełne poświęcenie, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
8: Bez gwarancji, że się uda?
9: Bez gwarancji, bo oczywiście w sporcie jednak, aby osiągnąć sukces, to warsztat pracy szkoleniowców, ich poświęcenie jest ważne, ale jeszcze ważniejszy jest materiał ludzki, to takie moje osobiste doświadczenie. Na pewno osoby, które przez te ponad ćwierć wieku pojawiły się u nas, pozwalały na osiągnięcie takich sukcesów. To te sukcesy nam jest w ostatnich latach nawet troszeczkę trudniej. Choć nasze doświadczenie naszych szkoleniowców i ich warsztat pracy jest na pewno lepszy niż kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Niemniej jednak o te sukcesy jest trudniej, no bo młodzież też już nie jest tak gotowa i tak sprawna i tak przygotowana do osiągania takich sukcesów na poziomie wyczynowym.
8: To zanim o młodzieży tak w ogóle, to pomówmy o tej legnickiej, o tej, która mówi pan, że tak osiągała tak sukcesy, że była takim dobrym materiałem, to Legnica w jakikolwiek sposób jest wyjątkowa, czy nie? Czy to raczej właśnie chodzi o dobry materiał w postaci właśnie zawodników i trenerów, którzy wiedzą? Czy to był raczej fenomen trenerów, którzy się zebrali?
9: Myślę, że to jest wypadkowa wielu. Na pewno może to będzie mało popularne, ale Legnica przez to, że nie oferowała tak bogatej oferty sportowej na przełomie XX i XXI wieku, powodowało to, że do nas, do Legnickiego Klubu Taekwondo trafiało naprawdę bardzo wielu zdolnych sportowców. W tamtym czasie rzeczywiście młodzież nie miała dużego wyboru, więc taekwondo też było czymś nowym, czymś, co się odnowiło po pierwszych jakichś tam próbach tworzenia sekcji na początku lat 80. XX wieku. W związku z tym trafiło nam się wielu sportowców, którzy często rozpoczynali przygodę zarówno na poziomie, zarówno w taekwondo, jak i w piłce ręcznej, w piłce nożnej, w pływaniu też mamy takie. I jednak zostawali u nas i dzięki ich predyspozycjom, naszego zaangażowania, szkoleniowców zaangażowania, oczywiście też doświadczenie, no bo jednak czy to Marzanna Pawlik, mistrzyni świata, czy ja, no nasze doświadczenie też jako zawodnicze przyczyniało się, więc to była jakaś taka funkcja wypadkowa tych wszystkich okoliczności. Niemniej jednak najważniejsze było to, że trafiło nam się naprawdę bardzo wielu, bardzo uzdolnionych młodych sportowców, którzy pewnie o te sukcesy tak samo by, o te sukcesy również by osiągnęli w innych dyscyplinach. Maciej Żuk, Magda Kisiel, no mógłbym bez przecinka wymieniać kilkunastu, którzy naprawdę byli mega utalentowani, jeżeli chodzi o takie predyspozycje ruchowe, sportowe.
8: Ja będę w tej naszej rozmowie zmierzał do takiej konkluzji, że taekwondo to jest dobry sposób na to, żeby poprawić na pracę ogólnorozwojową nad młodymi ludźmi. By zmierzać do tej konkluzji, będziemy musieli pewnie poruszyć też temat wychowania fizycznego i przygotowania fizycznego dzieciaków w dzisiejszych czasach, bo mam wrażenie, że głównie dlatego, że moje dzieci trenują taekwondo małe, że to jest bardzo dobre uzupełnienie, jak nie alternatywa. Jeśli ktoś trafi na szkołę, której kiepsko się uczy w WF-u, na alternatywę do tego, żeby te dzieciaki wyprowadzić, żeby one były wysportowane, silne, gibkie, żeby po prostu dobrze się rozwijały. No bo kariera zawodnicza to jedno, nie przytrafi się każdemu, przytrafi się nielicznym, tym, którzy mają predyspozycje, którzy będą mieli dość determinacji. Ale klub taekwondo, mam wrażenie, że to jest takie dobre miejsce, żeby popracować nad tą ogólnorozwojówką u dziecka.
9: Tak, oczywiście. No, generalnie sporty walki, podobnie jak pływanie, zalicza się do tych dyscyplin, które najwszechstronnie rozwijają. Wiąże się to z tym, że wykonując czynności ruchowe charakterystyczne dla taekwondo, dla sportu walki, operujemy tylko i wyłącznie swoim ciałem, wykonujemy trudne ćwiczenia koordynacyjne, musimy bardzo dbać o rozwój zarówno kończyn górnych, kończyn dolnych, trudność techniczna wielu elementów powoduje ten rozwój taki o dość wszechstronny, ogólny, co też ma potwierdzenie w karierach wielu wybitnych sportowców w innych dyscyplin, bo bardzo wielu wybitnych sportowców, jak Zlatan Ibrahimowicz, zaczynali przygodę od taekwondo. W krajach skandynawskich takie połączenie kilku dyscyplin jest w tej chwili bardzo mocno promowane właśnie z włączeniem taekwondo, innych sportów walki jako sporty uzupełniające. Wiąże się to też z tym, że oczywiście zawodnicy osiągają większe sukcesy sportowe, ale przede wszystkim młodzież jest wtedy sprawniejsza, rozwija się lepiej intelektualnie, jeżeli podejmuje różne trudne ćwiczenia, które są charakterystyczne właśnie dla sportów walki.
8: No to proszę rozwinąć ten wątek rozwoju intelektualnego, bo pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę.
9: No oczywiście, no my nawet gdzieś tam dokształcając się mieliśmy kontakty poprzez różnego rodzaju kursy, studia podyplomowe też z osobami, które z punktu widzenia różnych zaburzeń, nawet ruchowych, czy takich z różnych zespołów, bardzo doceniali, podkreślali wagę naszych ćwiczeń, takich typowych jak powtarzanie różnych układów formalnych, wykonywanych równocześnie kończyną górną, kończyną dolną, w różnych kierunkach. Zawsze to było podkreślane jako fantastyczny, taki terapeutyczny nawet element w pracy z dziećmi, z zespołem Aspergena, różnego spektrum autyzmu. To są rzeczy, które wymagają w treningu bardzo mocnego zaangażowania intelektualnego, rozwijania pamięci, pełnej koncentracji, uwagi. To są elementy, które najbardziej wpływają na rozwój naszego środkowego układu nerwowego. No, przyjmuje się, że trudne, zróżnicowane ćwiczenia wykonywane oburącz, jednorącz są najlepszymi elementami, które rozwijają nasz ośrodkowy układ nerwowy.
8: Ewidentnie dowodzi, że w klubie dbacie o to, żeby te ćwiczenia rzeczywiście były rozwijające, że klub taekwondo to nie jest tylko miejsce, w którym uczy się walczyć, w którym te dzieci się biją albo udają, że biją, tylko że najpierw, zanim zaczną się walki, przygotowuje się je motorycznie.
9: No oczywiście, no, każdy może wejść na boisko, otrzymać piłkę i zagrać lepiej lub gorzej w grę zespołową. Natomiast jeżeli chodzi o podjęcie jakiejkolwiek rywalizacji na poziomie taekwondo, no to jednak jest to proces dużo dłuższy. No, ta osoba musi jednak wykonać cały zestaw ćwiczeń motorycznych, aby usprawnić gibkość, poprawić gibkość, wykonać wiele tysięcy powtórzeń, kopnięć. To nie są rzeczy, które można wykonać od razu na pierwszych zajęciach, tak jak kopnięcie piłką, czy rzut do kosza, oczywiście nie dopracowując tych umiejętności. Niemniej jednak osoby, które nawet nie mają jakichś wielkich aspiracji sportowych, ale biorą pod uwagę ewentualnie jakiś udział w jakiejś formie rywalizacji sportowej, no nie mogą po prostu z dnia na dzień do niej przystąpić. To jednak wymaga wielu miesięcy pracy, zanim zaczniemy mówić o jakimkolwiek formie rywalizowania, czy wykorzystywania tych umiejętności do jakiejś tam konfrontacji sportowej, czy to tej bezkontaktowej, czy kontaktowej. Niemniej jednak, no, w przypadku taekwondo dużą zaletą jest to, że jest to jednak wielobój. Mamy konkurencję walki sportowej, mamy konkurencję układów formalnych, mamy konkurencję skoków dosiężnych i testów siły, które powoduje, że w tym okresie początkowym my przygotowujemy zawodnika bardzo wszechstronnie, zakładając, że on będzie na początku próbował sił w każdej z tych czterech konkurencji, a z czasem oczywiście wybierze swoją dominującą, więc to są też takie specyficzne już dla samej rywalizacji taekwondo zalety, które przyczyniają się do tego, że ten trening musi być różnorodny, musi być wszechstronny, dlatego że po prostu mówimy o dyscyplinie, która jest wielobojem.
8: Łukasz Stawarz jeszcze wróci dzisiaj w programie, ale teraz czas zajrzeć do kolegium widzenia na Uczelni Państwowej w ramach edukacji w programie Co jest grane w Legnicy. Będziemy mówili z doktorem Jerzym Kusiem, kierownikiem Zakładu Informatyki, Energetyki i Technologii Cyfrowych właśnie w kolegium Witolo na Uczelni Państwowej. O energetyce będziemy mówili. To jest część dużej rozmowy, gdzie mówiliśmy o nowoczesnych źródłach pozyskiwania energii, o sposobach magazynowania energii nowoczesnych. A tutaj jest część, kiedy mówimy troszeczkę o tym, jak to w Legnicy wygląda z tymi nowoczesnymi źródłami energii i sposobami magazynowania energii. Zapraszam serdecznie na fragment tej rozmowy, a w naszych programach tych tygodniowych na pewno usłyszycie więcej na ten temat.
7: Edukacyjnie o Legnicy w Radiu Złote Przeboje.
8: Gdyby zabrał mnie pan na spacer po Legnicy, okolicach, po regionie tutaj, to byłoby sporo takich miejsc, gdzie mógłby mi pan pokazać palcem tego rodzaju rozwiązania. Magazynowanie to na pewno, bo nawet w domach prywatnych, ale jeśli chodzi o zakłady przemysłowe, firmy, czy takie rozwiązania są tutaj w naszym regionie stosowane? One się u nas też pojawiają. No jest farma fotowoltaiczna w kolegium Witolona.
3: Niestety bez magazynu jeszcze, ale to nie znaczy wcale, że tego magazynu tam nie będzie, ale za to jest taki niewielki obiekt, który jest obiektem szkolnym, w którym jest też niewielki magazyn pracujący z taką prosumencką, niewielką instalacją fotowoltaiczną. Te magazyny...
8: Co to za obiekt? Gdzie to jest?
3: Jeśli dobrze wymówię nazwę, to jest na Kraśnińskiego, to jest tu niedaleko stosunkowo taki obiekt dydaktyczno-socjalny, w którym jest właśnie wykorzystany magazyn energii również.
8: Rozumiem.
3: I to jest taki przykład. A duże magazyny energii i bardzo ciekawe rozwiązania, no niestety są w pewnej odległości od Legnicy, ale są takie bardzo ciekawe. Jest taka firma, nazywa się Filpiast, potem jest takie sanatorium, w którym też są olbrzymie magazyny. Bardzo ciekawie to jest rozwiązane, bo te magazyny pracują na zaspokajanie głównie potrzeb własnych, czyli oni mają własną elektrownię fotowoltaiczną, niewielką elektrownię wiatrową i dwa magazyny, i to im bardzo ładnie bilansuje ich potrzeby, dlatego że oni mogą tą energię, którą wyprodukują w ciągu doby, zatrzymać i używać wtedy, kiedy ta energia jest potrzebna. Ona jest potrzebna wtedy, jak w sanatorium, w szczytach dużego zapotrzebowania na wodę głównie, powiedzmy. czy też powiedzmy na prąd elektryczny tam do napędu różnych urządzeń. Czyli są takie przykłady, są takie miejsca, gdzie rzeczywiście już bardzo duże instalacje magazynowe pracują.
8: Bardzo nowoczesne sanatorium. To tutaj rozumiem te tradycyjne walczyki, a tam proszę super nowoczesna technologia.
3: Tak, można powiedzieć, że taki troszeczkę taka technologia typu BAT powiedzmy, czyli taka przykładowa, dobra technologia. Można rzeczywiście tam wycieczki robić, żeby pokazywać, jakie są z tego korzyści, jak to mniej więcej się rozwiązuje wtedy, kiedy chcemy zabezpieczyć sobie duże pokrycie potrzeb własnych.
8: Doktor inżynier Jerzy Kuś, kierownik Zakładu Informatyki, Energetyki i Technologii Cyfrowych w Kolegium Witolona, Uczelni Państwowej. Mówimy o energetyce tej nowoczesnej, a za chwilkę, za momencik w kolejnej części programu będziemy mówili, do jakich zawodów można się szykować w Kolegium Witolona, jeśli chodzi o energetykę. Ale to za moment, za parę minut.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
8: Ale zanim do tego, to jeszcze poświęcimy kilka minut Łukaszowi Stawarzowi z legnickiego klubu Taekwondo i popytamy o Taekwondo, o klub, o zapisy. Ktoś posyła do was dziecko, no to musi mieć tę świadomość, że ono wcale walczyć nie będzie musiało, że te walki to jest dla tych, którzy chcą, którzy się zdecydują, którzy do tego etapu dojdą.
9: Tak, to dokładnie. Niemniej jednak każdy próbuje oczywiście, czasami nawet wbrew opinii trenerom, swoich sił jak najszybciej w rywalizacji tej takiej najważniejszej, a więc w walce sportowej, ale bardzo, bardzo często osoby, które nie radzą sobie z różnych przyczyn za dobrze w walkach sportowych, decydują się bardzo często kontynuować oczywiście starty w walce, ale jednak specjalizować się na przykład w konkurencjach technicznych, które ze względów trochę motorycznych, somatycznych są im bardziej predestynowane, oni są bardziej do nich predestynowani, czy rozbicia, gdzie też zawodnicy troszeczkę mniejsi, ale bardziej krępi osiągają większe sukcesy. No, każda dyscyplina już dzisiaj ma swoją specyfikę i mamy, czy to na poziomie klubu, czy na poziomie reprezentacji, mamy już właściwie zawodników już na poziomie juniora konkretnie specjalizujących się i dzisiaj to tylko 1/4, może jedna trzecia zawodników to są zawodnicy, którzy regularnie startują w walkach sportowych. Reszta zawodników specjalizuje się z sukcesami w innych konkurencjach technicznych.
8: Powiedział pan, że się wyrywają do tych walk. No i to też mówi o kolejnym aspekcie trenowania taekwondo. My mówimy o pracy, o zamierzonym rozwoju, o planie na te dzieci. One się przecież na tych treningach, jak ja patrzę na swoje, po prostu świetnie bawią.
9: No tak, oczywiście. Dzisiaj, biorąc pod uwagę z jaką młodzieżą pracujemy, no musimy te treningi jednak tak prowadzić i przygotowywać, aby były przede wszystkim atrakcyjne. Oczywiście trening powinien być również przede wszystkim skuteczny, niemniej jednak no, musi być atrakcyjny, kolorowy, bo otoczenie dzieci jest też bardzo atrakcyjne, bardzo kolorowe, no ale zawsze to chyba wszyscy nauczyciele, trenerzy wiedzą, że człowiek najszybciej się uczy przez zabawę.
8: No tak, rzeczywiście. Rozwój emocjonalny, jeszcze o nim powinniśmy coś powiedzieć. Mówiliśmy o fizycznym, mówiliśmy o intelektualnym, który dla niektórych może być zaskakujący, a emocjonalny, no to właściwie chyba oczywistość. Chyba wszyscy wiedzą, że sport rozwija, że sport pomaga też w odnalezieniu się w grupie, bo to mimo tego, że to jest sport indywidualny, no to ćwiczy się w grupie.
9: No tak, oczywiście każdy sport indywidualny to mimo wszystko jednak jest dalej praca zespołowa, praca grupowa. Za każdym, nawet wybitnym sportowcem zawsze stoi zespół ludzi, sparring partnerów, trenerów. Także to zawsze jest grupa, zawsze to jest zespół. Pomimo tego, że taekwondo jest przede wszystkim sportem indywidualnym, też mamy oczywiście konkurencje drużynowe, które powodują uatrakcyjnienie tej przygody ze sportem. Natomiast rozwój emocjonalny no, jest niezmiernie ważny. No, sporty walki, oczywiście zakładając, że są prowadzone we właściwy sposób, obniżają poziom agresji, podwyższają dzielność, waleczność, a więc rozwijają cechy przywódcze. No, jeżeli ktoś podejmuje się wyzwań w postaci egzaminów na stopnie szkoleniowe, na stopnie mistrzowskie, starty w zawodach, nawet w konkurencjach bezkontaktowych, no, podejmuje różnego rodzaju wyzwania, no i w ten sposób musi również być przygotowanym na chwilę radości i chwilę smutku.
7: Sportowa Legnica.
8: Łukasz Stawarz, Legnicki Klub Taekwondo. Mówiliśmy o taekwondo, mówiliśmy o sporcie, mówiliśmy o młodzieży, mówiliśmy o treningach, a teraz wracamy do rozmowy z doktorem inżynierem Jerzym Kusiem, z kierownikiem zakładu informatyki, energetyki i technologii cyfrowych w Kolegium Mitolona Uczelni Państwowej. I w ramach edukacji mówimy o tym, na jakich, do jakich zawodów można się szykować na tym kierunku właśnie, jeśli chodzi o energetykę. Bo to ciekawe, że to taki nowoczesne zawody to mogą być. O, w ten sposób. Zapraszam, druga część rozmowy.
7: Edukacyjnie o Legnicy w Radiu Złote Przeboje.
8: Na zajęciach studenci na pewno uczą się o tych rozwiązaniach, o których pan mówi. Słuchają z rozchwalnymi ustami na temat tych najnowocześniejszych, najciekawszych rozwiązań, ale domyślam się, że uczą też się tych starszych, praktyczniejszych, tych bardziej jeszcze ciągle przydatnych, zawodowych. O,

0: dokładnie, dokładnie tak. Dlatego, że no, taka była też idea, żeby już dzisiaj przygotowywać ludzi, którzy będą mogli na tym rynku no, znaleźć zatrudnienie po prostu, bo ten rynek naprawdę, on się naprawdę dynamicznie rozwija. Ja nie sądziłem, jak robiłem takie sobie analizy, że w Polsce będzie taka dynamika rozwoju. Nawet byłem zdziwiony, że to tak u nas idzie wolno, a tu nagle w stosunkowo krótkim okresie czasu rzeczywiście nastąpił olbrzymi skok. Bardzo dużo jest farm, które są przemysłowymi, to znaczy, jak co ja rozumiem pod tym pojęciem, to znaczy, że nie produkują, one produkują głównie energię elektryczną do sieci. Czyli to nie jest farma na potrzeby własne, tylko ona produkuje do sieci i takich farm jest sporo, również tutaj w okolicy. Jeśli chodzi o zawody, ponieważ można powiedzieć, że my kształcimy po to, żeby nasz absolwent miał wysoką kulturę energetyczną, tą świadomość energetyczną, bo w społeczeństwie brakuje tej świadomości. To, że bez energii wszystko się zatrzymuje. My sobie tego nie uświadamiamy, dlatego że...
1: Ona ciągle jest.
0: Jest to dobro, które jest dostępne z dużą niezawodnością. Ale dwa dni temu miałem sam okazję przeżyć dwa fakty. Po pierwsze, na osiedlu we Wrocławiu jednym całkowicie zabrakło prądu. Duża awaria taka rozległa i w szpitalu na Borowskiej ze względu na jakieś tam perturbacje z stacją transformatorową również zabrakło energii. Czyli dwie duże awarie w mieście. Potężna jednostka, szpital uniwersytecki i zaczął się od razu chaos, dlatego że trzeba było włączyć systemy awaryjnego zasilania i zrobić coś z chorymi, którzy wymagają zasilania, ich po prostu stanowiska wymagają zasilania prądem elektrycznym, a system awaryjny nie jest w stanie obsłużyć wszystkich potrzeb energetycznych, tylko te najważniejsze. I takie dwa przykłady, krótkie, bo bardzo szybko sytuację opanowano, pokazują, jak ważna jest energia, szczególnie energia elektryczna, jeśli chodzi o nasze życie. Tak? Czyli ona praktycznie rzecz biorąc no, jest pożywieniem aktywności. Ona...
1: To jest dobro natury podstawowej. No, tak,
0: dokładnie, tak. Dokładnie, to jest dobro natury podstawowej, ale my nie mamy tej... jako społeczeństwo tej świadomości, dlatego że no, jeśli czegoś nam nie brakuje, to my tak naprawdę przestajemy w ogóle o tym myśleć.
1: Jedyna refleksja, jaka się pojawia, to taka, że jest droga i trzeba ją trochę oszczędzać, bo się za nią sporo zapłaci, ale że jest niewyczerpywalna, to chyba myśli większość społeczeństwa.
0: Tak, tak. Myślą, że tak, społeczeństwo uważa, że to jest dobro, które jest... zawsze będzie.
1: A wystarczy no, spojrzeć za naszą wschodnią granicę, na Ukrainę, gdzie teraz w zimie już jest teraz troszeczkę cieplej, nie wiem szczerze powiedziawszy jak tam, no ale po bombardowaniach elektrowni, sieci przesyłowych, no to to są ludzkie dramaty już niezwiązane nie tylko z wojną, ale po prostu z chłodem.
0: Tak, bo proszę zauważyć, że w strategiach wojennych sieci elektroenergetyczne są
1: pierwsze cele.
0: Pierwszym celem. To samo było w Jugosławii, kiedy pierwszym celem były stacje rozdzielcze w Jugosławii, po to właśnie, żeby unieruchomić przesył, przesyłanie energii. Bo jeśli się unieruchomi przesyłanie energii, czyli energia elektryczna nie jest przesyłana, to stają wszystkie zakłady, które tej energii potrzebują. A to są wszystkie zakłady, bo chyba poza takimi, które mają własne źródło zasilania i one nie zostało naruszone.
1: Dobry, potrzebny, konieczny zawód w takim razie można powiedzieć.
0: Zdecydowanie, dlatego że w przemyśle istnieje taki, no można powiedzieć umownie, dział, który nazywa się działem utrzymania ruchu. To jest dział, który, no, którego zadaniem jest dbanie o to, żeby wszystkie urządzenia pracowały w sposób prawidłowy. Ale u podstaw działania tych urządzeń jest zawsze energia. Niezależnie od tego, z jakiego nośnika korzystamy, czy to są urządzenia zasilane gazem, zasilane powiedzmy sobie energią termiczną, czyli tak zwanym ciepłem, czy zasilane energią elektryczną, to bez nich żadne z tych urządzeń nie będzie pracować.
1: Ja bym to nawet bardziej filozoficznie, ale pociągnął jeszcze dalej, jeśli chodzi o tę ideę utrzymania ruchu, że na tej idei przecież

0: cały kapitalizm się opiera na utrzymaniu, na rozpędzaniu, na nie tylko ruchu, ale i wzrostu. No, u podstaw tego ruchu jest właśnie no, z jednej strony idea, koncepcja, a z drugiej zasilanie w przypadku naszych rozwiązań.
1: Tak, oczywiście. Biznes, bo o nim mówimy, on szuka zawsze takich rozwiązań, które zapewniają bezpieczeństwo, ale też dają gwarancję dobrego zysku. Czyli inaczej mówiąc, interesuje się, żeby mieć produkt o określonej jakości przy jak najniższej cenie, no bo wtedy oczywiście jest to biznesowo najkorzystniejsze. Jak działa, jak stymuluje takie zainteresowanie biznesowe, widać na żarówce. Rozwój energetyki, elektroenergetyki zaczął się wtedy, kiedy pojawia się żarówka. Dlaczego? Dlatego, że pojawił się obiekt, który miał szansę na powszechne wykorzystanie i było na nim. W momencie, kiedy się pojawił, już była pewność, że na to będzie zapotrzebowanie. Bo ludzie do tej pory używali, no, poza konkurencją źródeł światła, które z żarówką, no, nie mogły konkurować. I w momencie, kiedy pojawiła się taka możliwość, pojawiło się urządzenie, które można było w sposób użytkowy wykorzystać, od razu energetyka ruszyła.
0: No i świeci nam do dziś. Czy można powiedzieć, czy, no właśnie o to zapytam pana, czy po ukończeniu wydziału, ukończeniu kolegium Witolona właśnie energetyki, można szukać drogi kariery na najróżniejszych szczeblach, można prowadzić audyty energetyczne, bardzo dobry, dochodowy zawód, ale rozumiem, że można się też kształcić dalej, żeby pracować na poziomie koncepcyjnym, o którym przede wszystkim tutaj dzisiaj mówię.
1: Tak, oczywiście, my przygotowujemy, realizujemy to kształcenie na poziomie studiów inżynierskich, czyli pierwszego stopnia, ale oczywiście absolwenci tego pierwszego stopnia również mogą kontynuować i wielu z nich kontynuuje naukę na drugim stopniu kształcenia. My przygotowujemy rzeczywiście pracowników do obsługi, eksploatacji, a nawet do projektowania instalacji energetycznych, tych mikro, małych instalacji energetycznych. I oni mogą oczywiście prowadzić własne biznesy, mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale mogą też pracować, powiedzmy, tam, gdzie tworzy się plany energetyczne, czyli w gminach, w tych działach, które zajmują się planowaniem energetycznym na danym obszarze, czyli tworzą plany energetyczne gminy, a nawet, powiedzmy sobie, większych obszarów. Zajmują się, no, niektórzy już, bo mamy takich studentów nawet, którzy już dzisiaj pracują, zajmują się eksploatacją systemów energetycznych dużych, na przykład dużych farm fotowoltaicznych, i oni już tam pracują, tutaj tylko uzupełniają wykształcenie. No, czyli tak naprawdę to obszar, w którym mogą znaleźć zatrudnienie, jest po prostu olbrzymi, no. Jest olbrzymi.
0: Trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy jeszcze chyba w skuteczniejszy sposób mogli zachęcić do tego, żeby studiować energetykę w Kolegium Witolona. Dziękuję panu bardzo za kolejną fascynującą rozmowę.
1: No i mam nadzieję, że kiedyś będzie jeszcze jakaś następna.
0: Na pewno.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: A teraz Anna Gątowska i coś dla dzieci, czyli szefowa Legnickiej Biblioteki Publicznej, czyta bajki maluchom, tym najmniejszym i tym troszeczkę większym.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM w Legnicy. Audycja dla dzieci i młodzieży.
3: Zapraszam dzieci do zapoznania się, do wysłuchania kolejnej części przygód Julka, których to opowieści jest autorem pan Artur Guzicki, legniczanin, i no, te historie też dotyczą Legnicy. Kamienny ponton. To był szary dzień. Niebo nad miastem zasłaniały ciężkie ołowiane chmury. Julek planował wycieczkę za miasto, ale pogoda pokrzyżowała mu te plany. Stał więc na swoim kamieniu, daremnie wypatrując jakieś dzieci, które zazwyczaj do niego podchodzą. Bo ja dzieciom, które nie mieszkają w Legnicy, przypomnę, że Julek stoi przy Galerii Sztuki w Legnicy, przy kościele Piotra i Pawła. To jest taka figura wyrzeźbiona przez znakomitego legnickiego, już nieżyjącego artystę. Od rana nikt nie interesował się zawartością jego tornistra. Nikt nie próbował dobrać się do jego procy. Po prostu nuda. Stojący nieopodal Filip też nie był w radosnym nastroju. Jemu także się nudziło. Filip to taki dorosły pan, który wygląda jak taki błazenek z czasów Zygmunta Starego czy Zygmunta Augusta. Ma taką czapkę błazeńską i on jest symbolem legnickiego konkursu rysunku satyrycznego Satyrykon. Od rana nikt nie zrobił sobie z nim zdjęcia. Nikt też nie usiłował włazić na legnickiego wesołka, z czego Filip był szczególnie dumny, a to dlatego, że na inne miejskie postacie zamknięte w kamieniu lub brązie nikt tak się chętnie nie wspinał. Chłopcy szybko doszli do wniosku, że jeśli czegoś nie wymyślą, to zanudzą się na śmierć. Jeśli skombinujesz jakąś łódkę, to zabiorę cię w miejsce, skąd można pożeglować w daleki świat, powiedział Filip do Julka. Julkowi pomysł wydawał się świetny, ale skąd w centrum miasta wziąć łódkę? Rozejrzał się dookoła i nagle uświadomił sobie, że przecież na wprost jego oczu leży wielki, szary ponton. Co prawda nieraz słyszał, jak przechodzący obok dorośli mówili, że to wielkie koło jest jakimś symbolicznym pierścieniem, ale co tam o mieście mogą wiedzieć dorośli? Oni przecież żyją w jakimś dziwnym świecie. Julek zawołał Filipa. Razem podnieśli wielkie koło, które tylko z pozoru wydawało się ciężkie. No to ruszamy, krzyknął Filip i sięgnął po swój magiczny klucz, który otwierał wszystkie drzwi w mieście. Tym razem otworzę drzwi, które prowadzą do innych czasów. Zobaczysz, jak to było 100 lat temu, dodał. Julek nawet nie zauważył, kiedy znaleźli się w jakimś dziwnym miejscu. Wokół niby wszystko było podobne do otoczenia, w którym żył na co dzień, ale jakieś takie pozmieniane. Znajome budynki miały zupełnie inny wygląd. Także ludzie wyglądali inaczej. Panie miały na sobie długie suknie i wielkie kapelusze. Panowie ubrani byli w śmieszne surduty i fraki. Oni też na głowach nosili kapelusze. Wszyscy wyglądali jak aktorzy z pobliskiego teatru, którzy nie zdążyli przebrać się po jakimś przedstawieniu. Jednak w największy zachwyt wprawiły Julka dwie dorożki. Do obu zaprzężone były wesołe koniki. Oto nasze taksówki. Ładujemy ponton i ruszamy, stwierdził Filip. Do portu, krzyknął do woźnicy. Julek szybko zorientował się, że ruszyli w stronę rzeki. Ale zaraz, ta rzeka też wyglądała jakoś inaczej. Jest szersza, na obu brzegach stoją wielkie dźwigi, wokół których kręci się masa ludzi. Przy brzegach stoi kilka statków, wielkich statków, jakie zobaczyć można, kiedy człowiek pojedzie na wczasy nad prawdziwe morze. Aleś się zdziwił, to jest port, prawdziwy port. Nasza rzeczka została połączona kanałami z innymi rzekami. Dzięki temu można stąd dopłynąć nawet do oceanu. Julek słuchał Filipa i uważnie się rozglądał. Płynąc na pontonie zauważył, że co chwilę rzeka, którą przypłynęli, łączyła się z innymi rzekami. Przy każdym takim wodnym skrzyżowaniu były ustawione znaki pokazujące odległość do innych miast. Skręcając w prawo można było dopłynąć do Wrocławia, Warszawy i Gdańska. Skręcając w lewo do Berlina, Paryża i Londynu. Jednak chłopcy płynęli cały czas prosto. Z biegiem czasu rzeka robiła się coraz dziksza. Betonowe brzegi zmieniły się w dzikie urwiska porośnięte lasem. Od czasu do czasu było widać, jak do wody podchodzą różne zwierzątka. W końcu ponton z Julkiem i Filipem wpłynął na małe, zagubione w lesie jeziorko. Julek był zachwycony panującą tam ciszą. Na wodzie unosiły się wielkie liście nenufarów i kwiaty lilii wodnych. Wokół brodziły wielkie ptaki, których nie można spotkać w mieście. Były tam czaple, kormorany i łabędzie. Wreszcie wśród trzcin zauważyli małą przystań. Właściwie to nawet nie była to przystań, to mały drewniany pomost. Chłopcy przywiązali do niego ponton. Wyskoczyli na brzeg i ruszyli w stronę, skąd dochodził ich zapach pieczonych ziemniaków. Idąc wąską i krętą ścieżką, zobaczyli dwie chaty. Przed jedną z nich przy ognisku siedział skrzat. Pomarszczona buzia i siwa broda, jaką mają wasi dziadkowie, zdradzała, że ma już swoje lata i niejedno w życiu widział. Witaj, Julku. Trafiłeś w miejsce, gdzie zbieramy wszystkie niespełnione marzenia mieszkańców twojego miasta, zaczął swoją opowieść Skrzat. Mamy tu marzenia małe i duże. Marzenia o wielkiej miłości, o podróżach, o wielkich pieniądzach. Zbieramy je już 1000 lat. Jak tylko ktoś coś wymyśli i nie mogąc tego marzenia spełnić, porzuca je, my się nim opiekujemy. Pilnujemy, żeby nie zostało zapomniane. W odpowiednim czasie, kiedy marzenie dojrzeje, podrzucamy je nocą komuś innemu. Komuś, kto potrafi je zrealizować. Julek zaczął się rozglądać. Sięgnął po pożółte kartki porozrzucane wokół chaty. Zobaczył tam plany wielkiego lotniska, rysunek pięknego placu tuż obok największego kościoła i wesołego miasteczka na dziedzińcu zamku. Była też plastikowa krowa, z której wypadły małe krówki, ale nie były to zwierzątka, tylko cukierki. Najsłodsze na świecie mleczne krówki. Były tam też plany fabryki lalek i samochodzików, w której produkowano zabawki dla każdego dziecka. Sam zobacz, to piękne marzenia i nie można dopuścić, żeby się zmarnowały. Przecież każde spełnione marzenie sprawia komuś radość. Nigdzie na świecie nie zobaczysz tak pięknych sukni balowych wyśnionych przez dziewczynki. Żadna telewizja nie pokaże ci takich meczy piłkarskich, jakie w swoich marzeniach rozegrali chłopcy. A u nas to wszystko czeka na spełnienie. Popatrz na Filipa, on też jest spełnieniem czyichś marzeń, powiedział Skrzat, wskazując na legnickiego wesołka, który właśnie poprawiał swoją śmieszną, zakończoną 3 szpicami czapkę. Filip urodził się dawno temu w głowie jego mościa, który często przyjeżdża do naszego miasta. Przez wiele lat żył tylko na papierze, aż do czasu, kiedy ktoś inny postanowił odlać Filipa z brązu i postawić go na głównej ulicy. Dzięki temu, że przechowaliśmy marzenie o Filipie, masz teraz przyjaciela, dodał Skrzat. Wodna podróż Julka wiodła także przez niespełnione marzenia mieszkańców miasta. Wielka rzeka, port pełen statków, kanały łączące miasto z morzami i oceanami wymyślili 100 lat temu mieszkańcy miasta. To wielkie marzenie do tej pory nie zostało spełnione. Dlatego zaopiekowały się nim Skrzaty. Do dzisiaj je przechowują i na pewno w odpowiednim momencie komuś je podrzucą. A wtedy może się okazać, że każdy z was będzie mógł odbyć podróż, jaką tego dnia zafundował Julkowi Filip. Nie będzie wtedy potrzebny czarodziejski klucz, który otwiera wszystkie drzwi. Nie będzie trzeba przenosić się w czasie. Przypomnę, że w zbiorach biblioteki znajduje się wiele książek legnickich autorów dla dzieci, napisanych specjalnie dla dzieci. Czasami te książki dzieją się także w Legnicy. Mówiłam o książce Artura Guzickiego Przygody Julka, ale przepiękne wiersze dla dzieci napisała pani Agnieszka Szydłowska-Szczecińska i książka nosi tytuł Bajadełka. Mamy także Artura Guzickiego książkę pod tytułem Żupek i przyjaciele, gdzie można się tak na prędce zapoznać z najciekawszymi miejscami w Legnicy i z historią miasta. Przemek Corso i z Marceliną, która ilustrowała jego książkę, napisał opowieści z Białej Doliny. I to jest kompletnie od czapy napisana książka, która dzieje się między innymi w lesie. Dzieci z Legnicy napisały razem książki. Ma takie dwie książki powstały. Pierwsza z nich to Przygody skarpetek, napisane przez dzieci z klasy 2B Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy. I potem, kiedy te dzieci poszły do 3 klasy, napisały książkę, która ma taki wymiar ekologiczny, bo w Legnicy jest bardzo dużo pięknych drzew, chociażby wiele pomników przyrody. Drzewa mają głos. Książka napisana także przez uczniów, teraz już klasy 3B, Szkoły Podstawowej nr 4 w Legnicy. I jeszcze jest taka piękna książka, bardzo mądra, która może przyjemność wielką sprawić zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Książka Anny Podczaszy. Anna Podczaszy to poetka, która nominowana była do Nagrody Nike. Życie między wierszykami z ilustracjami Zuzanny Orlińskiej. Te wierszyki są czasami śmieszne, czasami trochę dziwne, ale sprawiają wszystkim dużo radości i to są takie wierszyki, które z wielką przyjemnością czytają także duzi ludzie. Konstruktor. Klocki Lego się składają z 3 300 000 części. Zaraz mamo je posprzątam, w tym pudełku mi się zmieści. Zaraz. Teraz potrzebuję kasku, śrubki, 2 światełek. Weź mi rozkręć o tę śrubkę i mi podaj ten kabelek. Czyżbyś go wyciągnął z radia? Chyba, nie pamiętam. Może. To nieważne, zresztą przecież obiecałaś, że pomożesz. Wszystkie klocki mi potrzebne i nie mogę ich pozbierać. Tak, ta część jest bardzo ważna, tamta mi się przyda teraz, żeby skonstruować łódkę albo też samolot może, jeszcze nie wiem, daj tę śrubkę, nie, armatę z tego złożę. Nie, nie ruszaj mi tych części, ja je posprzątam, mówię przecież. Jak posprzątasz, to się zgubią. No wy nic nie rozumiecie. Ja pracuję, nie przeszkadzaj, bo rozpraszam się normalnie. Zresztą raz już posprzątałem miesiąc temu, tak dokładnie, że zgubiły się nakrętka, dwa światełka, żółte, białe, wiertło, mini obrotownik. Straty były, no, niemałe. Sprzątnąć zdążę. Teraz muszę sprawdzić, co jest w tym pudełku. Szukam dwóch czarnych krzyżyków. O co robisz tyle zgiełku? Przecież mówią, że posprzątam. Nie ucieknie to sprzątanie. Jesteś z tym posprzątaniem straszna i z tym wszystkim mam skaranie. Zakupy. Był raz chłopiec. Miły, grzeczny, cichy, dobrze wychowany, kulturalny i spokojny. Słowem, istny skarb swej mamy. Dnia jednego poszła mama ze swym synkiem do sklepiku, a w sklepiku, jak wiadomo, pięknych rzeczy jest bez liku. Śmieją one się do synka, a i synek grzecznie prosi: kup mi, mamo, proszę mamy, coś ładnego za ten grosik. O, lizaczek, nie, batonik, albo lepiej mi się żelki, może loda i pastylki, od pastylek będę wielki. Kup mi jeszcze te fistaszki, picie Dino, czekoladę, chrupki, chipsy, dwa kubusie, ciastko, też bym zjeść dał radę. Ja chcę kolę, ja chcę dropsy, kup mi zaraz tę gazetę. Jak nie zechcesz mi jej kupić, to mi kupi dziadek Mietek. Ja nowego chcę Hot Wheelsa, stary głupi jest i durny. Kup mi zaraz zestaw Lego, bo bez niego będę chmurny. To jest lista nieskończona, to jest lista przykładowa. Każde dziecko niech szybciutko coś do listy jeszcze doda. A co stało się z chłopczykiem niegdyś dobrze wychowanym? Zmienił się w sklepopotwora. Krąży gdzieś między półkami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM w Legnicy. Audycja dla dzieci i młodzieży.
0: Anna Gontowska czyta dzieciom. Jeszcze dla dzieci i dla młodzieży w naszym programie będzie za chwilkę, za momencik, w czwartym kwadransie naszej audycji, ale w czwartym kwadransie naszej audycji też posłuchacie Sekretów Legnicy, kolejnego odcinka czytanego przez naszego lektora tejże lektury, a dzisiaj z Marcinem Makuchem mówiliśmy o powstawaniu tej książki, także tak się fajnie złożyło. No ja przypominam, że macie przed sobą piątkowe wydanie programu Co jest grane w Legnicy, szczególne wyjątkowe. Przypominam to tym, którzy może słuchają nas od niedawna, bo dzielimy je na tematy sport, poradnik albo edukacja, potem coś dla dzieci i młodzieży, a na końcu właśnie literatura. Do tej literatury was zachęcamy w naszych programach regularnie, także w tygodniu poza piątkiem Anna Gontowska na przykład pojawia się w naszych programach i poleca już nie dla dzieci, ale dla nas książki, dla dorosłych, które można wypożyczyć w legnickich bibliotekach, czyli po prostu podsuwa wam egzemplarze książek, które czekają na was na półkach. Taka gratka. A teraz przejdźmy do porcji książek dla dzieci, bo dzieciom poświęcamy ten fragment programu.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Kim Andrews to autorka książki Odkrywanie natury, książka aktywnościowa dla dzieci, w której zawarto 50 kreatywnych projektów na świeżym powietrzu, które rozbudzą ciekawość. No i świetna rzecz, bo przede wszystkim wywlec młodego człowieka z domu i nad komputera. To bardzo trudne zadanie, a tutaj możemy dzięki tej książce zainteresować odkrywaniem natury, rozpoznawaniem jej śladów, ale także robieniem różnych ciekawych rzeczy, na przykład tajemnych skrytek, pudełeczek z łupinek orzecha włoskiego chociażby, albo rozpoznawania śladów ślimaka, bo one tak się trochę błyszczą i są dosyć śluzowate. Możemy poznać cykl życia motyla, bo to fenomen, prawda, że z takiej okropnej poczwarki wylęga się taki piękny, przepoczwarza się taki piękny motyl. Możemy liczyć ptaki razem z dzieciakami, rozpoznawać ich odgłosy, spróbować stanów skupienia wody, różnego rodzaju zadania i działania, które nie dość, że będziemy mogli wspólnie z naszymi młodymi przeprowadzić, to jeszcze będą wiedzieli cokolwiek z biologii, integracja rodzinna i też dzieciaki zapoznają się z przyrodą, a to jest chyba też podstawa do tego, żeby świadomie żyć, żyć zgodnie z naturą, żyć ekologicznie, dbać o otoczenie. No a jeżeli chcemy znać to otoczenie, to myślę, że dzieciaki uwielbiają, niektóre przynajmniej, niektóre się brzydzą, a niektóre uwielbiają robale, owady i inne małe stworzenia, które można zobaczyć i rozpoznać i się dowiedzieć, że chociaż czasami się ich brzydzimy, niektóre pasożytują nawet blisko w naszych domach i musimy się ich pozbywać, to wiele z nich niezbędnych jest dla ekosystemu i nie można robić im krzywdy. Można się dowiedzieć z tej książki, jak odróżnić pasikonika od świerszcza, co łączy chrząszcza z jelonkiem i dlaczego plujka burczało może chodzić po suficie. A jest takich pięknych nazw, proszę Państwa, które dzieciaki mogą wprawić te nazwy w ogromne rozbawienie.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM w Legnicy. Audycja dla dzieci i młodzieży.
0: Tak, część naszej audycji poświęconą dzieciom i młodzieży mamy za sobą. Także dziękujemy bardzo Annie Gontowskiej za to, że polecała, poczytała. No i dzieciaki, mam nadzieję, będą czytały albo słuchały przynajmniej. A teraz zapraszam Was, byście posłuchali kolejnego fragmentu książki Sekrety Legnicy Marcina Makucha. Dzisiaj Marcin Makuch opowiadał o tym, jak tę książkę pisał, a teraz jest okazja fragmentu posłuchać. Książka opowiada historię Legnicy w sposób ciekawostkowy, sięga właśnie po te mniej znane fragmenty historii miasta i dlatego nazywa to sekretami.
2: Sekrety Legnicy. Książka Marcina Makucha w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Czyta Wojciech Masiak.
4: Kadet Hindenburg. O legnickim polu słyszał chyba każdy. To tutaj, 9 kwietnia 1241 roku, miała miejsce bitwa rycerstwa śląskiego z Mongołami, dowodzonymi przez Batu Hana. Zginął w niej książę legnicki Henryk II Pobożny. Jego śmierć przerwała zapoczątkowane przez jego ojca, Henryka Brodatego, plany scalenia państwa piastowskiego. Według legendy, identyfikację zwłok pobożnego pozbawionych głowy i zbroi ułatwił fakt, że u lewej stopy książę miał 6 palców. W miejscu odnalezienia ciała zbudowano kaplicę, którą później rozebrano, wznosząc murowany kościółek pod wezwaniem Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny, w którym dziś znajduje się Muzeum Bitwy Legnickiej. W jego pobliżu w pierwszej połowie XVIII wieku został wzniesiony barokowy klasztor benedyktyński, w którym obecnie mieści się Dom Pomocy Społecznej. Na przełomie XIX i XX wieku w działającej w tych samych zabudowaniach Szkole Kadetów rozpoczynały się kariery wojskowe wielu wybitnych polityków i wojskowych. Inicjatorem powołania Szkoły Kadetów był król Prus Fryderyk Wilhelm III. Aby znaleźć odpowiednie miejsce na taką placówkę, dowódca Korpusu Kadetów udał się w podróż do prowincji poznańskiej i śląskiej. Wracając już do Berlina, trafił do legnickiego pola, gdzie odnalazł idealne miejsce na realizację królewskiego przedsięwzięcia. Jego wybór padł na wzniesiony w latach 1723-1726 barokowy zespół klasztorny, z którego benedyktyni korzystali do czasu sekularyzacji dóbr kościelnych przeprowadzonej przez władze pruskie w 1810 roku. Za lokalizacją szkoły w tym miejscu przemawiał dobry stan poklasztornego kompleksu, bliskość Berlina i Wrocławia, a także sąsiedztwo z miejscami dawnych bitew stoczonych w okolicach Legnicy z 1241, 1634, 1760 i 1813 roku. To właśnie po zwycięstwie w bitwie nad Kaczawą, nad wojskami napoleońskimi, dowódca wojsk pruskich, feldmarszałek Gebhard Leberecht von Blücher, otrzymał tytuł księcia Wallstadt, legnickiego pola. Po wykupieniu z rąk prywatnych zabudowań i gruntów, błyskawicznie przystąpiono do rozbudowy i adaptacji obiektów. 28 kwietnia 1838 roku naukę w Szkole Kadetów rozpoczęło pierwszych 40 uczniów wywodzących się ze szlacheckich rodów Śląska i Wielkopolski. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 3 miesiące później, 3 sierpnia. W drugiej połowie XIX wieku liczba uczniów wzrosła do 200 kadetów. Przez 80 lat istnienia szkoły jej mury opuściło 5 tysięcy wychowanków. Wśród nich znajdował się Paul von Hindenburg, przyszły marszałek i prezydent Republiki Weimarskiej, przyszedł na świat w Poznaniu, ale już w 1855 roku przeniósł się do Głogowa, gdzie przydział w miejscowym regimencie otrzymał jego ojciec. Wiosną 1859 roku 12-letni Paul trafił do szkoły kadetów w Wallstadt. W 1863 roku jego ojca przeniesiono do stolicy Prus, dlatego Paul edukację kontynuował już w podobnej placówce w Berlinie. Nauka w podlegnickiej szkole nie należała do najłatwiejszych. Wychowanie w surowej pruskiej dyscyplinie nastawione było obok kształcenia szkolnego na rozwój fizyczny i trening woli. Były to środki mające przygotować kadeta do przyszłej służby wojskowej. Jednakże będąc już jedną z czołowych postaci sceny politycznej w kraju, Hindenburg z wdzięcznością wspominał czas spędzony w legnickim polu, ale opowiadał też o długiej jeździe koleją z Legnicy do domu rodzinnego w Głogowie w nieogrzewanym wagonie. Dowód swojego przywiązania do miejsca młodzieńczej nauki prezydent dał po 65 latach, 20 września 1928 roku. Doszło wówczas do oficjalnej wizyty Hindenburga w Legnicy. Cieszącego się powszechnym szacunkiem rodaków, prezydenta powitano z honorami na nowo wybudowanym dworcu kolejowym. Tuż przed nim na placu czekała kawalkada samochodów, która udała się bezpośrednio do legnickiego pola. Szkoła kadetów już wówczas nie istniała od 8 lat. Od maja 1920 roku działał tutaj cywilny Staatliche Bildungsanstalt, państwowy zakład wychowawczy. Hindenburg spotkał się na miejscu z jego kierownictwem, nauczycielami oraz uczniami i zwrócił się do nich słowami: Kochana młodzieży, ogromną radość sprawiło mi oglądanie was i waszych pokazów gimnastycznych w tych pomieszczeniach oraz w miejscu, gdzie przed 70 laty ja sam hasałem. To, co tutaj zobaczyłem, stanowi dla mnie dowód, że ojczyste poglądy, duch pozostania wiernym obowiązkowi oraz wola fizycznego wzmacniania nadal są żywe w starej szkole, nawet w jej nowej formie i postaci. Trzymajcie się tego starego przekazu. To pomoże wam stać się prawymi ludźmi, którymi ojczyzna będzie mogła się posłużyć. Życzę wam wszystkim pracy, pełnej sukcesów i szczęścia w przyszłości. Również państwu, moi panowie z kierownictwa i prowincjonalnej rady szkolnej, dziękuję za włożony trud i serdeczne przyjęcie, które zgotowaliście mi w miejscu tak mi bliskim. Życzę instytucji przez państwa prowadzonej powodzenia i prawdziwych sukcesów. Ligniser Tageblatt, 21 września 1928 roku. W 1933 roku zakład ten zastąpiła szkoła o charakterze politycznym – Nationalpolitische Erziehungsanstalt. Podczas II wojny światowej utworzono na jej terenie obóz dla francuskich oficerów i ordynansów – Oflag 8F Wallstadt. A po wojnie Rosjanie remontowali tutaj swoje katiusze. W 1957 roku powołano Dom Pomocy Społecznej, który jest obecnym gospodarzem miejsca po szkole kadetów. Wychowankiem szkoły kadetów w legnickim polu był również Manfred von Richthofen, znany jako Czerwony Baron. Przyszły as lotnictwa urodził się we wsi Kleinburg, Borek, będącej obecnie częścią Wrocławia. W wieku 9 lat Manfred z rodziną przeniósł się do Świdnicy, gdzie rozpoczął edukację w miejscowej szkole. W sierpniu 1903 roku trafił do legnickiego pola, decydując się tym samym na karierę wojskową. W 1909 roku przeniósł się do szkoły kadetów w Berlinie. Związki Blüchera, Hindenburga i Richthofena z legnickim polem były przez lata powodem do dumy dla mieszkańców tej okolicy. W okresie III Rzeszy fakt ten szczególnie podkreślała propaganda.
2: Sekrety Legnicy. Książka Marcina Makucha w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Czyta Wojciech Masiak.
4: Przegląd prasy legnickiej. Żaden badacz przedwojennych dziejów Legnicy, penetrując zasoby archiwalne, nie może zapomnieć o bezcennym źródle wiedzy, jakim jest prasa z tamtego okresu. Szczególnie dziennik Ligniser Tageblatt jest nieocenioną kopalnią informacji dla historyka zajmującego się tym miastem. Można się zaczytać w ówczesnych artykułach przedstawiających najrozmaitsze wydarzenia, w których dziennikarze w najdrobniejszych detalach potrafili czytelnikowi przybliżyć opisywaną historię. Ich sposób pisania oczywiście wymuszony był ograniczonymi jeszcze możliwościami fotografii prasowej. Jednak dzięki temu na własnej skórze można dziś poczuć siłę wiatru czy zapach powietrza podczas miejskich imprez sprzed lat. Niestety poziom obecnej prasy lokalnej jest znacznie niższy i osoby zainteresowane prześledzeniem losów Legnicy początku XXI wieku za 50 czy 100 lat będą musiały wiadomości na ten temat pozyskiwać z innych źródeł historycznych. Niemal od zawsze problemem wydawców prasy było zachowanie jak największego obiektywizmu i rzadko kiedy udawało się utrzymać gazetę wolną od zewnętrznych wpływów. Przykładem jest pierwsza pruska publikacja ukazująca się w Legnicy – Neue Fortsetzung der gelernten Neuigkeiten Schlesiens, nowa kontynuacja uczonych wiadomości śląskich. Pierwotnie działała ona już podczas wojen śląskich jako gelernten Neuigkeiten Schlesiens, uczone wiadomości śląskie. Jej wydawca, Dawid Ziegert, sympatyzujący z Habsburgami, po zwycięstwie Prus szybko przeszedł na stronę Fryderyka Wielkiego. Zmieniono wówczas tytuł gazety, dodając słowa Neue Fortsetzung. Ukazywała się ona w latach 1741-1742 już pod redakcją niejakiego doktora Lindnera, lekarza z Jeleniej Góry. Pismo wydawane raz w miesiącu poświęcone było głównie sprawom kulturalnym, chociaż zawierało również krótkie wzmianki na temat wydarzeń politycznych. Za twórcę legnickiego dziennikarstwa należy uznać Johanna Ernsta Dönha, pochodzącego z Poznania. W 1810 roku otrzymał on 10-letnią koncesję na otwarcie drukarni w Legnicy. Miasto w tym czasie stało się stolicą jednej z czterech śląskich rejencji. Każda z nich rozpoczęła wydawanie własnego dziennika urzędowego informującego o nowych aktach prawnych. Doench, wykorzystując swoje powiązania z rządem oraz posługując się tytułem drukarni dworskiej, uzyskał kontrolę nad drukiem legnickiej wersji rejencyjnego informatora Amtsblatt der Königlichen Lignischen Regierung von Schlesien. Pierwszy numer ukazał się 4 maja 1811 roku. Jednak nie ograniczał się do podawania treści urzędniczych rozporządzeń, ale także opisywał najświeższe wydarzenia. Doench, nie zadowalając się wydawaniem tylko Amtsblattu, podjął odważną próbę utworzenia prasy całkowicie niezależnej od rządu. Jej pierwszy numer ukazał się 2 stycznia 1811 roku. Gazeta o nazwie Allgemeine Niederschlesische Anzeige, powszechne nowiny dolnośląskie, wydawana była 2 razy w tygodniu. Drukowano w niej nie tylko wszelkiego rodzaju wiadomości, ale również powieści, relacje z wydarzeń kulturalnych oraz artykuły wstępne od redakcji.
2: To był fragment książki Marcina Makucha Sekrety Legnicy w radiu Złote Przeboje 90 FM.
0: Tak, to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj w audycji, więc dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnych programach Co jest grane w Legnicy. Kłaniam się nisko.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
7: Z tej strony Julka Drobiszewska, witam się z wami w ten czerwcowy weekend. Czerwiec to miesiąc, który kojarzy nam się z zakończeniem nauki. No a my dzisiaj jednak nieco przewrotnie porozmawiamy o kształceniu się, a dokładnie o kształceniu się na uczelni Kolegium Vitelona. Pomówimy o rekrutacji na Wydział Zdrowia i zawodach, które w tych obecnych czasach no, zyskują na popularności, a raczej zapotrzebowaniu. Prócz tego przypomnę wam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami i Fundacji Ładne Historie, która te wyjazdy organizuje. Start sezonu letniego przypada właśnie na czerwiec, więc o tym sobie pomówimy. Zaczniemy sobie jednak od czegoś grubszego, że tak to pozwólcie ujmę kolokwialnie, od wielkiego wydarzenia, a więc wyprawy Himalaje. Historyczny Jelcz po niemal 6 latach wrócił do Polski po pokonaniu ponad 50 tysięcy kilometrów. Nasz Maciej Czujko spotkał się z inicjatorem tej wyprawy, Maciejem Pietrowiczem, no i teraz także wy będziecie mieli okazję posłuchać o tym niesamowitym wydarzeniu.
8: Tak, Maciej Pietrowicz. Nieco inny Maciej Pietrowicz, już którego poznałem za pierwszym razem, kiedy rozmawialiśmy tutaj w Kolegium Vitelona. Zarośnięty, znamy się już na tyle, że jesteśmy na ty, więc mogę powiedzieć dość otwarcie, jesteś zarośnięty. Dlaczego ty jesteś taki zarośnięty?
9: Po pierwsze, bo dopiero wróciliśmy z wyprawy, a po drugie idę do barbera dopiero. 51 dni w podróży w kabinie Jelcza do czegoś zobowiązuje.
8: Trzeba powiedzieć też, gdzie? Tam chyba wypada być zarośniętym, gdzie był.
9: No czy wypada? No na pewno nie jest to priorytetem, żeby tutaj robić jakieś atrakcje sobie na brodzie, czy fryzury. Chodziło o to, żeby przejechać trasę, przejechać, przypomnę, no, prawie 13 tysięcy kilometrów z Nepalu przez Tybet, przez Chiny, Kazachstan. Wybraliśmy wariant trudny, bo przez Azerbejdżan również, Gruzję, Turcję i Europę do domu, więc jakby odnosząc się do twojego pytania, nie było priorytetem, żeby nawet o tym myśleć.
8: No i wróciliście, dojechaliście. Ja pamiętam, że jak mówiliśmy przed wyjazdem, to było dużo zmartwień, dużo problemów, dużo niepokojów. Czy to się w ogóle uda, ale przejechaliście, wróciliście i Jelcz wrócił.
9: Tak, udało się. Jest to jakby połączenie wielu czynników. Obiektywnie to teraz próbuję ocenić, że jest to naprawdę bardzo duża doza szczęścia, biegów, okoliczności bardzo pozytywnie, które wydarzyły się w sytuacjach, których nigdy nie udałoby się zaplanować. Oczywiście też jest to połączenie dużego wsparcia ludzi, którzy nas otaczali, których spotykaliśmy na drodze, więc też dużo tutaj ta polska technologia, którą trzeba podkreślić, która dała radę na tych wysokościach, bo nie jestem pewien, czy takie wysokości ta technologia nawet w tamtych latach robiła. Mi zegarek wskazał 5301 metrów w Tybecie.
8: To powiedz proszę od początku, jak wyglądała ta ostatnia część podróży. Samochód gdzie był, jak dojechaliście i jak przebiegała podróż?
9: To krótkie przypomnienie. Podróż w ostatnim etapie, tak naprawdę, której celem było dotarcie do domu, było tu to poniekąd wymuszone przez sytuację, która się dzieje na świecie. Ja przypomnę, przez cały 2025 rok nie mogliśmy wrócić, ponieważ właśnie były pozamykane granice. Mieliśmy incydent w Iranie, który dalej trwa. Mieliśmy zamach terrorystyczny w Kaszmirze, poprzez który została zamknięta granica India-Pakistan. Tak więc krążyliśmy między Indiami i Nepalem przez cały rok 25, a w 26 roku rozmawialiśmy już na początku ze stroną chińską, żeby dostać się do Kazachstanu, co się udało. Jest to bardzo długa trasa, bo niespełna 5000 kilometrów. Przejeżdża się przez Tybet od strony Nepalu, który też poniekąd został nam trochę ten plan zmieniony. Czynniki, po prostu zniszczona droga do granicy. Musieliśmy obrać drugą, która nie była gotowa. Dosłownie bliźniak w samochodzie w Wielczu z tyłu był po części już nad przepaścią, gdzie jest luft kilkaset metrów w dół. Byłem po tej stronie pasażera, więc mogę powiedzieć, że to było jednym z największych wrażeń i przeżyć, jakie miałem podczas tej podróży.
8: Była taka droga, jaką widujemy w internecie, na tych shortach, jak widzimy, jak te ciężarówki się przepychają właśnie gdzieś tam o włos, o centymetr od urwiska.
9: Ja myślę, że tego nie było widać w internecie, przynajmniej ja tego nie znalazłem, bo byliśmy świadkami, jak koparki dosłownie tę drogę naprawiały i pchały te zestawy. Tam normalnie transport międzynarodowy szedł. Przed nami staliśmy w kolejce, tam nie było miejsca na dwa samochody. Tam były na dwa pojazdy. Jelcz stał za zestawami, które były pchane, popychane koparkami do góry, żeby można te samochody, te pojazdy, te zestawy, te były tak poniszczone później od reflektory z tyłu, te plandeki wyglądały, te kontenery były pognięcione. Niesamowite wrażenie.
8: Was nie trzeba było pchać?
9: Nie, Jelonek dał radę, ja przypomnę, jest to silnik.
8: Ale dusił się, już słyszałem dużo, że się dusił, bo to te problemy tlenowe dotyczyły nie tylko was, bo to wysoko, ale i samochodu.
9: Tak, jest to silnik wolnosący SW680 bez turbiny. Jak wjeżdżaliśmy na wysokości powyżej 4000 metrów, powyżej 5000 metrów, to było widać odczuwalny dyskomfort, nie tylko nasz, bo my też mieliśmy dyskomfort poprzez brak tego tlenu, ale również silnika.
8: Oklepywałeś go po deszce rozdzielczej dla pokrzepienia?
9: Oj, to były rozmowy z tym Jelonkiem wielokrotne. Nawet taki jeden z ciekawszych rolek, które nagraliśmy na Śladami Uczestników, pokazuje właśnie jak ten, kierując kamerę bezpośrednio na końcówkę wydechu, jakie są objawy tej wysokości. Jak wspomniałem, nie jestem pewien, czy takie wysokości ta technologia kiedyś robiła.
8: Czarny dym.
9: Czarny dym, tak, spalanie bardzo duże, wyższe, jak policzyliśmy, empirycznie udowodniliśmy, że powyżej 40 nawet litrów spali na 100 km na tych wysokościach, a jechaliśmy dobrych ponad 10 dni przez te wysokości.
8: 10 dni przez te wysokości, ale to chyba nie była 10 dni cały czas taka droga, nie?
9: No jak się...
8: Trwał ten koszmar tej strasznej drogi.
9: Znaczy, ja nie powiedziałbym, że to był koszmar, to był...
8: Jak ja bym tam był, to ja bym powiedział, że to był koszmar na stówę, jakbym zwłaszcza siedział od tej strony.
9: To było wspaniałe przeżycie, doznania, które w otoczeniu wspaniałych gór również, bo trzeba przypomnieć, my byliśmy pod Monteverestem od strony północnej.
8: Czyli taką przyjąłeś strategię, żeby się zachwycać, a nie bać.
9: No przede wszystkim zachwycać połączeniem starej naszej technologii wspaniałej Jelcza, który z zakładów samochodowych powstał w tych zakładach i jeździł w latach 70. i 80. wożąc szpej i naszych himalaistów, bo to trzeba podkreślić, że nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie ten samochód i my udowodniliśmy, że można powiedzieć prawie po 5 dekadach również dał radę tym sam pojazd robić takie trudne warunkowo trasy.
8: No bo to chodzi o to, trzeba przypomnieć, że chcecie upamiętnić te wyprawy himalaistów z ubiegłego wieku i między innymi wyprawę także tym samochodem.
9: Tak, to był główny cel. Nie mieliśmy celu sportowego. My te góry oglądaliśmy z poziomu, można powiedzieć, dolnego piętra. Naszym celem był powrót. Ja też przypomnę, zrobiliśmy na kołach ponad 31 tysięcy kilometrów od 2021 roku, głównie po Azji, a jakby doliczyć jeszcze drogę morską, to wyszło ponad 50 tysięcy, więc chyba więcej niż jakby pojechać wokół naszego globusa. Więc to jest jakby, to są fakty i dane. Sam Tybet i Chiny zajęły nam 22 dni, a cała podróż do Polski w sumie 51 dni. W 51 dzień zameldowaliśmy się w Oławie w Muzeum Motoryzacji Wena.
8: Ale muszę dopytać, ile trwała ta droga po tej niegotowej drodze, po tych urwiskach?
9: Sam Tybet jest do przejechania około 12 dni. Jest to zorganizowana akcja ze stroną chińską. Nie można sobie tam wjechać. Checkpointy policyjne co chwilę, po kilkadziesiąt kontroli mieliśmy, gdzie jakby każda zmiana trasy, która jest zaplanowana i odpowiednio wcześniej informując te służby. Każda zmiana wymaga absolutnie natychmiastowej reakcji. Dostaje się chińskie tablice rejestracyjne, Jelonek dostał, dostaje się chińskie prawo jazdy, jeździ się również i z Chińczykiem w kabinie, więc to nie jest łatwa administracyjnie droga i nie jest tania, nie zmienia to faktu, że jest możliwa i to się nam udało.
8: Czyli przez całą drogę przez Chiny mieliście tego Chińczyka w kabinie?
9: Mieliśmy podróżników i Chińczyka w kabinie, więc to też świadczy o tym, że samemu jest to zbyt karkołomne. Najlepiej zebrać grupę podróżników z całego świata. Uwierzcie mi, że...
8: Ile was było?
9: 6 samochodów, ponad 10 osób.
8: Czyli tak miał Jelonek eskortę.
9: No, ciężko to nazwać eskortą, bo Jelonek był na samym końcu, jechał powoli, dojeżdżaliśmy często na noc, gdzie w nocy nie jest możliwe przemieszczanie się w tamtych rejonach. Byliśmy cały czas w kontakcie z tymi ludźmi, byli daleko z przodu, ale jakby raz na przy noclegach zwłaszcza, no, były to jakby spotkania wspólnie określające, jakie są realne szanse na kontynuowanie tej wyprawy.
7: My razem z Maciejem Pietrowiczem będziemy oczywiście za to kontynuować tę fascynującą opowieść o wyprawie w Himalaje, ale żebyście zebrali siły na kolejne historie z tym związane, no to przegląd wydarzeń tygodnia, ale z naszej Legnicy.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
5: Dawid Filipowski, zapraszam. Prawie 500 osób dziennie obsługuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy. Największy ruch jest między godzinami 9 a 11. By skrócić czas oczekiwania, urzędnicy podpowiadają, żeby wcześniej umawiać wizyty lub załatwiać sprawy przez profil zaufany. W innym miejscu odbędzie się ostatnia bliska kawa, czyli spotkanie dla legniczanek o kobiecych tematach, organizowane przez Stowarzyszenie Blisko. Gościnią specjalną będzie Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka Legnicy.
10: Porozmawiamy o współpracy, o siostrzeństwie i o rywalizacji między kobietami, a także o tym, jaką kobietą jest Legnica.
5: Spotkanie w sobotę. Legnica ogłosiła miejski program półkolonii letnich. Zajęcia podzielone na 4 turnusy będą odbywały się w wybranych szkołach. Program obejmuje warsztaty artystyczne, kreatywne, konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe oraz zajęcia sportowe. Zapisy prowadzą szkoły. Skarb Państwa zgłosił natomiast 6 kandydatów do Rady Nadzorczej KGHM. Wcześniej 4 kandydatów wybrali pracownicy miedziowej spółki. Rada Nadzorcza odpowiada m.in. za powoływanie zarządu firmy. W składzie tegorocznego rajdu Euro Rally z pewnością nie zabraknie wyjątkowych sportowych samochodów. Impreza ponownie zawita do Legnicy, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
10: 14 czerwca po raz kolejny Euro Rally w Legnicy. To impreza nie tylko dla miłośników szybkich samochodów, ale dla całych rodzin.
5: Rzadko spotykane samochody będziecie mogli oglądać w niedzielę w rynku.
6: Wtorek.
5: Rozpoczęły się remonty ulic na Tarninowie. Na Tatarskiej i Świętej Elżbiety został zdjęty stary asfalt. Drogowcy uzupełniają teraz miejscami kostkę, potem wyregulują studzienki i wpusty kanalizacyjne. Na sąsiedniej ulicy Trauguta trwają przygotowania robót. Tymczasem Legnica ogłosiła przetarg na drugi etap przebudowy ulicy Wroniej. Inwestycja zakłada budowę dwukierunkowej jezdni, chodnika, nowych miejsc parkingowych i dodatkowe odwodnienia. W weekendowych planach Legnicy jest natomiast 49. edycja Satyrykonu. W Muzeum Miedzi będziemy mogli obejrzeć najlepsze prace komentujące naszą rzeczywistość w zabawny sposób, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
11: Rozpoczynamy w piątek o godzinie 16.45 wielkim korowodem z placu Majstera.
5: Gwiazdami Satyrykonu będą Kabaret Moralnego Niepokoju i Cortez.
6: Środa.
5: Legnica szuka firmy, która dokończy budowę naturalnego placu zabaw na osiedlu Sienkiewicza. Projekt przygotowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Zakłada on montaż przy ulicy Fiołkowej, zjeżdżalni, parku linowego, domku sensorycznego i trampolin. A mieszkańcy Krainy Wygasłych Wulkanów organizują protest w obronie Geoparku UNESCO. Sprzeciwiają się budowie kamieniołomu Jurczyce. W niedzielę zapraszają na spacer przyrodniczy, który ma pokazać, dlaczego warto bronić geoparku. Wędrówka rozpocznie się przy świetlicy w Dobkowie. Wracamy do Legnicy, gdzie pod koniec czerwca rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
10: 25 czerwca rusza i startuje Świat pod Kyczerą, ale wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowe pokazy artystów z całego świata.
5: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. W niedzielę legniczanie będą mieli kolejną okazję, żeby bezpłatnie skontrolować skórę w kierunku czerniaka. Do tej pory z badań skorzystało ponad 800 osób. U ponad 70 wykryto niepokojące zmiany. Telefon telefoniczną rejestrację prowadzi Urząd Miasta. Badania są skierowane do wszystkich dorosłych. A dla seniorów Legnica pozyskała dotację na wyjazd. Pojadą do partnerskiego Blanska w Czechach. Będzie to okazja do zacieśnienia współpracy i wymiany dobrych praktyk w działalności Rad Seniorów. O nowej imprezie w mieście. 20 czerwca na Międzywalu Kaczawy przy Moście Bielańskim odbędą się legnickie wianki. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
12: Przeniesiemy się do dawnego słowiańskiego świata. Nie zabraknie spływu samoróbek z tym słowiańskim motywem, ale nie zabraknie też puszczania na wodę wianków, oczywiście ekologicznych, bo to jest bardzo ważne.
5: Impreza zakończy się nocnym biegiem Kupały.
6: Czwartek.
5: Gmina Chocianów chce być ekologicznym samorządem. W ostatnim czasie zrealizowała kilka inwestycji, które są przyjazne dla środowiska, wylicza burmistrz Tomasz Kulczyński.
13: Wymieniliśmy także stare lampy na nowoczesne oświetlenie LED. To niższe koszty i większa wydajność, a także poprawa bezpieczeństwa. Zakupiliśmy także kilkaset lamp solarnych, które wykorzystują energię słoneczną.
5: Dodatkowo na każdym remontowanym obiekcie gmina montuje panele fotowoltaiczne. Bardzo młoda kultura. Do 21 czerwca instytucje, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą zgłaszać projekty kulturalne i społeczne tworzone z młodzieżą. Można otrzymać do 20 tysięcy złotych dofinansowania. W aplikacji pomaga Galeria Sztuki w Legnicy.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
7: Wracamy zgodnie z umową po przeglądzie wydarzeń tygodnia do opowieści z wyprawy w Himalaje. Z nami jest inicjator tego wielokilometrowego wydarzenia, Maciej Pietrowicz, którego o szczegóły dopytuje nasz Maciej Czujko.
8: Czy to się rozstrzygało każdego dnia, czy to się uda, czy się nie uda? Bo z tego, co mówisz, to chyba tak, każdego dnia to się rozstrzygało, czy się uda, czy się nie uda. Ale najpierw chciałem zapytać, jaki ten Chińczyk był, co żeście go dostali? Bo ja myślę, że on też nie tylko po to, żeby was prowadzić, ale by was oglądać, pilnować.
9: Znaczy jest to człowiek, który jest odgórnie przypisany do tej całej grupy.
8: Jakiś ichni urząd bezpieczeństwa?
9: Nie, ja bym tego nie sądził. To był człowiek z Tybetu, bardzo, bardzo przyjemny, fajny, ciekawy człowiek, który nam wiele opowiadał. Opowiadał nam o różnicach pomiędzy Tybetem i Chinem. Wyobraźcie sobie, że może trzeba naprawdę uważać, żeby nie zwracać uwagę, zwłaszcza przy przekraczaniu granicy z Chinami, żeby nie pokazać, że Tybet jest osobnym krajem, że bardzo mocno zwraca uwagę, nawet przeszukiwali nam nasze mapy podczas wjazdu, aby sprawdzić, czy nie są one, można powiedzieć, nie w linii z ich, po ich myśli, więc można...
8: I granice musiały być wytoczone w myśl ideologii, w myśl ich potrzeby.
9: Tak, i właśnie ten człowiek, który z pochodzenia z Tybetu nam bardzo wiele o tym opowiadał i to są takie dodatkowe rzeczy, które dużo nas nauczyły z tej podróży.
8: No to rzeczywiście każdego dnia się to rozstrzygało, bo jeden błąd w papierach i...
9: No jakby... Think positive, jak to mówi Rysiek Włoszczowski, nasz uczestnik z poprzednich wypraw i z wyprawy z 79 roku, więc staraliśmy się przyciągać te pozytywne emocje, nie myśleć o tym, co się może wydarzyć. Jelonek dawał radę z trudem, ale dawał radę. Jak już zjechaliśmy na niższe wysokości do 3000 metrów w stronę Kazachstanu, no to już był po części oddech trochę głębszy, chociaż mieliśmy też i awarię.
8: Cóż to była za awaria? Co się wydarzyło?
9: No to więcej mógłby Arek powiedzieć, Pyryga, który...
8: Stanął, dzwonił, dryndał, coś klekotał.
9: A to standard jest w Jelonku, ale mam tutaj na myśli, może postaram się tylko przytoczyć te naprawy poważniejsze. Te drobne też były, typu naprawa, wymiana silniczka, wycieraczek, silnik wycieraczek został, się spalił, czy jakieś bezpieczniki, czy jakaś drobna elektryka, czy patyki dodatkowe trzeba było szukać spod paki, bo mieliśmy problemy właśnie z czy z kierunkowskazami, czy z oświetleniem, ale naprawa przeciekająca skrzynia piątka podwieszana, przypomnę, to jest taka legendarna skrzynia, starzy kierowcy będą pamiętać, jaka to jest skrzynia. My ją traktowaliśmy trochę jako atut, ponieważ jest to skrzynia, do której jest łatwy dostęp pomiędzy dwoma pomiędzy wałem napędowym a tylnym. Mieliśmy ją rozstrzeloną i...
8: Sami to robiliście, czy ktoś wam robił? Sami tam leżeliście pod...
9: Arek ogarnia to w 100% sam.
8: Był technik, mechanik, mistrz.
9: Człowiek, który naprawdę dał radę ze wszystkim. Mieliśmy też wsparcie jego przyjaciela Roberta na jednym odcinku, ale to nie oznacza, że on od A do Z potrafi to auto rozebrać i złożyć. Tam był problem z elementem, który zrobił spustoszenie w takiej obudowie od tej skrzyni bocznej i po prostu simmering całkowicie został uszkodzony, przez co mieliśmy wyciek ze skrzyni. Mogło to spowodować zatrzymanie wyprawy. Naprawa lusterka w Kazachstanie została naprawiona i przez niego i pojechaliśmy dalej.
8: Jakie przygody, jaki koloryt? No bo domyślam się, że oprócz tego, że był stres, były nerwy, a propos tego, czy pojeździć dalej, czy kolejne kontrole, czy nic się nie wysypie, nic się nie wydarzy złego, no to przypuszczam, że były jeszcze też jakieś pozytywne akcenty. Taki Jelcz musi wzbudzać zainteresowanie.
9: No oczywiście, że było, ja myślę nawet podsumowując, że było dużo więcej tych pozytywnych akcentów, ponieważ jedno to jest coś egzotycznego, tak, wzbudzał emocje wśród osób, które nas mijały. Nawet wyróżniał się pozytywnie na tle zestawów, które jeżdżą tam do dzisiaj w celach zarobkowych w Azji. Muszę powiedzieć, że on po prostu no, radził sobie nawet lepiej, ja to tak oceniam, niż zestawy, które tam do tej pory dzisiaj jeżdżą w celach zarobkowych. Plus...
8: Ale jesteś obiektywny, czy trochę się w nim podkochujesz przez to, co was połączyło?
9: Nie, nic takiego. Ja staram się naprawdę na chłodno ocenić tę sytuację i stwierdzam, że to auto się wyróżniało pozytywnie pod kątem nawet tak starej technologii, dawało sobie lepiej radę. Po drugie, pod kątem tych rzeczy reprezentacyjnych, jak już wspomniałem, nie w celu sportowym jechaliśmy, więc generalnie odwiedzając na przykład nasze ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w różnych krajach, ostatnio z takich ambasad była ambasada w Baku w Azerbejdżanie, do którego to kraju podobno nie da się wjechać autem. Nam się to udało, więc spotkanie z ambasadorem, bardzo dziękuję też konsulowi, który nam wiele tutaj pomógł. To są takie rzeczy, które zrobiliśmy również prelekcje dla Polonii w Baku. To są takie rzeczy, które naprawdę są wartością dodaną w takiej podróży, ponieważ możemy przypominać wspaniałą polską historię.

0: Też muszę powiedzieć, że były dosyć tanie, bo około 40 zł na osobę to nie jest duży koszt, dla, żeby spędzić noc w bardzo luksusowym hotelu, ale chyba im zależy na tym, żeby dobre wrażenie wywieźć z kim. Niemniej, poza tymi drobnymi kilkoma nocami, spaliśmy oczywiście na Jelonku i najlepszym do tego krajem jest Kazachstan, bo tam się wjeżdża na pustynię, gdzie wielbłądy pod okno podchodzą i tam po prostu wybiera się miejsce tylko tam, gdzie ci się podoba, śpi się tam, gdzie ci się chce. Naprawdę piękny, pełny kraj.
1: Co jedliście? Wszystko, co po drodze?
0: No tak, można tutaj pochwalić te jajca, które można kupować w każdym z tych krajów, żeby była jajowa, bo mieliśmy zestawy, które pomogły nam. Takie zwykłe zestawy podróżnicze, żeby sobie coś upiknić, ale też było jedzenie lokalne i też wiele takich miejsc odwiedzaliśmy, żeby kosztować właśnie tych od lokalców tych ich dań, więc polecamy. Zwłaszcza już pomijając, idąc tutaj byśmy musieli w bardzo długą rozmowę na temat kulinariów i trochę pogaworzyć na ten temat, ale Indie, te wszystkie ich rarytasy, zależy jeszcze, w którym Landzie, bo w Indiach nie wszędzie można mięso dostać, ale generalnie ciekawą rzeczą jest to, że oni po prostu to kroją tasakiem wszystko jak leci, czyli jak kurczaka się podaje, to pokrojonego z kośćmi w małych kawałkach. To jest trochę odmienny styl niż znamy my tutaj w Europie, ale kuchnie naprawdę w tych krajach Indie, Nepal, Chiny, ten Tybet, Kazachstan, Gruzja, wspaniała kuchnia, więc no, to było taką rzeczą, która była przyjemna w tych całej podróży.
1: Co teraz? Gdzie jest auto i co będzie się z nim działo? Jakie macie plany? Jakie plany ma fundacja?
0: Auto jest do obejrzenia w Muzeum Motoryzacji Vena w Oławie. Na razie o planach nie mówię, bo musimy trochę odpocząć, ale...
1: Ogolić
0: się. Tak, dokładnie, pójść do barbera. Pojazd może jeszcze przyczynić się do czegoś dobrego, to jak najbardziej chciałbym to realizować, bo tak naprawdę ten pojazd pełni swoją rolę, mi na tym pojeździe jakoś ekstra nie zależy. On miał tą historię przypomnieć i jeżeli będzie mógł tę historię przypominać, to jak najbardziej może w tym celu, do tego celu służyć. Jakby patrzeć z punktu widzenia tych ostatnich 5 lat, nikt z nas chyba się nie spodziewał, że to może aż tyle trwać. Było to karkołomne, nie do zaplanowania, to jest chyba podsumowując jedna z tych rzeczy, która się kompletnie nie opłaca, ale którą warto było zrobić.
1: Ciekawe, czy on jeszcze gdzieś pojedzie za granicę.
0: No na pewno nie ze mną, więc jeżeli ktoś chciałby takim pojazdem, jakimkolwiek pojazdem wyjeżdżać za granicę do Azji, to chętnie też i pomocą służę, ponieważ pod kątem pojazdu to jest jedna kwestia, ale tematy związane z rządami celnymi, z przejazdami przez granicę, z administracją, z tymi wszystkimi zasadami. Mam masę kontaktów podróżników, których spotykaliśmy na drodze, którzy przemierzali dosłownie świat. Spotkaliśmy nawet jednego podróżnika, który od 5 lat jeździ po świecie samochodem, więc to są doświadczenia, których no, nie znajdzie się chyba w internecie.
1: To jest niesamowite. Ile jest takich ludzi, którzy tak po prostu wędrują latami. No, że spotkaliście, to trochę ich musi być, tak sam fakt prawdopodobieństwa.
0: No, dużo podróżników można spotkać w Azji, jeżdżących pojazdami swoimi. Niektórzy nawet te auta wynajmują, niektórzy je kupują na miejscu. Różne sposoby są. Niektórzy transportują drogą morską, tak jak my do Indii. Niektórzy starają się jakoś czerpać życie. Wszystko zależy od tego, czy są jakieś zobowiązania, czy mają pracę, czy mogą sobie pozwolić na taką długą nieobecność. Nam powrót, sam powrót zajął 51 dni i to było naprawdę wymagające, a człowiek, który 5 lat podróżuje, musi mieć naprawdę przestawiony ten swój approach, czy ten mental, żeby móc sobie z tym poradzić, bo no ale co jego, to już u niego zostanie.
1: Jakby Jelcz miał powiedzieć, tamta wyprawa, bo to tamta była w latach 80.
0: Pierwszą wyprawą w ogóle z jelczańskich zakładów samochodowych to była wyprawa na Hindukusz w 71 roku. Kierowcą był świętej pamięci Tadeusz Barbacki. Wyprawy były przez 2 dekady, lata 70 i 80. Ta oczywiście mi najbliższa sercu to był 79 rok, czyli wyprawa jeleniogórska, w której brał udział mój tata, ale również w latach 80 tymi Jelczami jeździ. Nawet 2 Jelcze były w Polskim Związku Alpinizmu. Były w większości większości one wynajmowane z zakładów wielczańskich. Niemniej te jelonki, które jeździły wtedy, po pierwsze były nowsze, bo

0: to były ich lata, a po drugie było łatwiej. I to nie tylko jest moje zdanie, ale również tych uczestników, którzy jeździli w tamtych latach.
1: Politycznie było łatwiej.
0: Znaczy, też mieli zawirowania. No, w 79 był przecież obalili szacha i była rewolucja w Iranie. Związek Radziecki wszedł do Afganistanu, więc oni wtedy byli w dokładnie w Iranie, więc to, co zrobili, to jechali na południe, żeby przekroczyć tam granicę i jechali przez Pakistan. Więc też mieli zawirowania, ale takie opinie słyszę od nich, od tych uczestników, że po prostu było łatwiej. Dojechali 28 dni w jedną stronę, w miesiąc w drugą, więc to nie jest to nie było po prostu tak trudne jak dzisiaj. Być może to jest spowodowane tą całą cyfryzacją, elektroniką, tymi standardami, tymi normami, które mamy zwłaszcza tu w Europie. Kiedyś czegoś takiego nie było i teraz możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kiedyś było lepiej.
1: No właśnie, tak, to by była druga, kolejna szeroka rozmowa, ale chyba wolałbym o tych kulinariach rozmawiać, jeśli mielibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Dziękuję serdecznie, ale jakie plany takie na najbliższy czas, jeśli ktoś chciałby z wami pogadać, was zobaczyć, czy jakieś eventy się będą szykowały tutaj w regionie?
0: Przede wszystkim ja chciałbym bardzo podkreślić, że wyjść trochę naprzeciw i robimy coś po pierwsze dostępnego dla wszystkich, czyli niebiletowane, w pełni dostępne i za darmo dla osób, które tylko by chciały przyjechać do Jeleniej Góry. Będzie to stary basecamp polskiego himalaizmu. Zapraszamy, słuchajcie, naszych himalaistów, którzy w latach 70. i 80. robili naprawdę największe osiągnięcia w Polsce. Przyjeżdżają do nas do tego basecampu, żeby wrócić trochę do tych lat 70. Będzie to basecamp, który będzie zrobiony na styl lat 70. dosłownie, czyli namioty z brezentu, plecaki ze stelażem i między innymi ludzie, którzy nas odwiedzą. Będzie to polsko-nepalski festiwal, czyli tak jak w ubiegłym roku, pierwszej edycji, będzie bardzo dużo Nepalczyków.
1: W Jeleniej Górze trzeba dodać koniecznie?
0: Tak, Jelenia Góra, Sobieszów, Pałac Sobieszów, 22-23 sierpnia, stary basecamp.pl. Tam już są pierwsze informacje i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, bardzo dużo Azji. Kulturowo przenosimy się w stronę wschodu, łączymy wschód z zachodem i przeszłość z teraźniejszością. Jest to dostępne, nie będzie żadnego targowego tutaj charakteru. To ma być tylko i wyłącznie odnalezieniem się w tych... Naprawdę wydaje mi się, że jest dużo rzeczy, które w tamtych czasach no, nie tyle co królowały, ale bardzo dużo też takich zdrowych nawyków z tamtych lat już zostało zapomnianych i naszym celem jest, żeby wrócić i te pozytywne rzeczy po prostu udostępniać.
2: Dlatego powtórzę po Macieju Pietrowiczu, z którym dziś o wyprawie Jelczem w Himalaje. Zapisujcie sobie datę sierpniową 22 i 23 sierpnia w Jeleniej Górze, Pałac Sobieszów. Jeśli po tej rozmowie zrodziły wam się jakieś dodatkowe jeszcze pytania w głowie, no to właśnie tam będziecie mogli je zadać, tym bardziej, że wstęp jest wolny.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Jeszcze w tej godzinie w Legnicy.
2: Z tych Himalajów przeniesiemy się teraz na nieco bliższe nam trasy. Tak jak mówiłam, już w czerwcu rusza letni sezon projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. We wspomniane góry zabierane są osoby z niepełnosprawnościami wraz z ich opiekunami. Co więcej, podczas wyjazdów potrzebni są wolontariusze. Posłuchajcie więc, jak wziąć udział w takich wyjazdach.
4: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
5: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
4: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze, zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
5: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
4: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach czy to uczestnicy, czy wolontariusze, czy jako my organizatorzy. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy, więc ja biwaki osobiście najbardziej lubię z każdych z tych form, które robimy.
5: Jeżeli chodzi o tych uczestników, jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no, trzeba się na to przygotować.
4: No, mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawiać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać, więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
5: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
4: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
5: To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
4: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
5: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
4: To jest kilkanaście tysięcy złotych, plus 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
5: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce? Bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
4: Tak, ja zawsze zapraszam każdego, każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę, na początku też jest czas już na miejscu naszego startu, jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę, więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
5: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
4: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się by.
5: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
4: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób, 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka, więc to są bardzo duże liczby, więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
5: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
4: My mieszamy zawsze. Zawsze jest jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mi uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie jestem w stanie dać.
5: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
4: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za płótko na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
5: Sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
4: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
5: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
4: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są dwie. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy. Ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
5: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
4: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki, ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
5: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy albo z innego miasta, no i tak jak Legnica. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać. Chodzi mi o takie techniczne sprawy.
4: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować, jeżeli ktoś ma problem z to jazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa VoloTeam, jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport, czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
5: A jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
4: Przede wszystkim dla uczestników no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami. A dla rodziców, no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
5: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości?
4: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
5: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli to całą, tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki. Na to mają zwracać uwagę.
4: Też na tych jednodniowych wycieczkach, no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic, opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy, taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
5: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
4: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
5: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
4: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
2: Powtórzę więc po organizatorce projektu, łączą nas góry Basi Małkowicz, wolontariusze do boju. Taka wyprawa w góry to wielkie wydarzenie dla osób z niepełnosprawnościami, no ale może być i również świetnie spędzonym dniem i dla Was. Dlatego zaglądajcie na stronę Ładnych Historii lub na ich media społecznościowe i zapisujcie się.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Nasza Legnica.
2: Na podsumowanie naszego programu temat kształcenia się, a więc rekrutacji na Wydział Zdrowia Kolegium Vitelona. O jakich kierunkach dokładnie mowa i dlaczego rekrutacja akurat na nie się opłaca? Posłuchajcie.
6: Marzena Witek, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Vitelona, Uczelnia Państwowa.
1: No i oczywiście będziemy zapraszali tych, którzy byliby zainteresowani uczeniem się, dokształcaniem się do tego, by przyszli do Vitelonki właśnie na Wydział Nauk o Zdrowiu. Wydział Nauk o Zdrowiu, czyli chyba najlepiej będzie, tak jak pani sama przed chwilą zaproponowała, wymienić, jakie kierunki można, na jakich kierunkach można tu studiować, bo wtedy ten Wydział Nauk o Zdrowiu się pięknie nam wyłoni.
6: Przede wszystkim zacznę może od tego, że serdecznie Państwa zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, a to dlatego między innymi, że jesteśmy w takich czasach, kiedy choroby i dietozależne, i choroby cywilizacyjne, które wynikają ze stylu życia, one jednak dominują teraz w społeczeństwie i zawody medyczne, dołączając do tego starzenie się społeczeństwa, będą po prostu bardzo potrzebne. I bez względu na to, że na przykład sztuczna inteligencja wkracza do naszego świata, również do medycyny i zawodów okołomedycznych, to jednak ten czynnik ludzki będzie niezastąpiony.
1: Ratownikiem medycznym sztuczna inteligencja prawdopodobnie jeszcze jakiś czas nie zostanie.
6: Tak, również pielęgniarką czy fizjoterapeutą, ale również kosmetyczką, prawda? Więc na jakie kierunki zapraszamy Państwa już od dłuższego czasu? Na pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia, na fizjoterapię, to są studia jednolite, czyli pięcioletnie magisterskie, na dietetykę, studia pierwszego stopnia, na zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia oraz na ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia. I to są kierunki, tak jak powiedziałam, które funkcjonują od jakiegoś czasu, natomiast Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej nie zatrzymuje się na tym, idziemy po nowe, kolokwialnie mówiąc, i uruchamiamy dla Państwa nowe kierunki, nowe możliwości. To są studia drugiego stopnia, ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne. To jest też taka odpowiedź na potrzeby i społeczne, i potrzeby rynku. W naszym regionie można uznać, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o ten kierunek w takiej formie. Jest to też taka propozycja, wydaje mi się, bardzo atrakcyjna pod względem finansowym w porównaniu do innych uczelni. A co, do kogo jest w ogóle skierowany ten kierunek i co oferuje? Na tym kierunku, na ratownictwie medycznym, studiach drugiego stopnia mogą studiować oczywiście absolwenci kierunku ratownictwo medyczne studiów pierwszego stopnia. I co zyskują? No, zyskują nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój kariery swojej, bo na przykład po takich studiach można pełnić funkcje kierownicze. Na przykład można zmienić też ścieżkę swojej kariery, skoncentrować się na jakiejś działalności naukowej. Poza tym te kierunki są teraz standaryzowane i wymaga się od takich zawodów dużej specjalizacji. Drugi stopień to nie jest powtórzenie tej wiedzy, która była oferowana na pierwszym stopniu, więc tutaj taki ratownik medyczny na pewno będzie po prostu miał większą wiedzę, ale też większe kompetencje. Poza tym to jest też nasza odpowiedź właśnie, tak jak powiedziałam, na zapotrzebowanie. Dużo osób dzwoniło z pytaniami, kiedy ten kierunek w takiej formie niestacjonarnej będzie uruchomiony, więc taka decyzja została podjęta. Bardzo się cieszę z tego powodu i naprawdę serdecznie zapraszam. A drugim taką ofertą dla przyszłych studentów jest kosmetologia. Ta kosmetologia jest już teraz, ona funkcjonuje jako studia pierwszego stopnia, natomiast w formie stacjonarnej. I też wychodząc na oczekiwania osób, które pytały w związku z tym, że pracują, wykonują pracę w gabinetach kosmetologicznych i nie mają czasu, żeby studiować w formie stacjonarnej. Pytały o taką formę niestacjonarną, więc również od tego roku nowego, akademickiego 26-27, taki kierunek kosmetologia w formie niestacjonarnej będzie uruchomiony i zapraszam wszystkie panie, również panów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie kosmetologa.
1: Ja wiem, że na uczelni bardzo ważny jest ten aspekt praktyczny, żeby wykształcić tych młodych, a czasem i niemłodych ludzi tak bardzo konkretnie, żeby byli przygotowani do zawodu. Jak w przypadku właśnie tych kierunków realizuje się te praktyki, w przypadku ratownika medycznego na przykład?
6: Ja jestem naprawdę tak, mogę zagwarantować Państwu, jestem tutaj też takim dowodem na to, że na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa, student zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim takie umiejętności i kwalifikacje praktyczne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w trakcie studiów bardzo duży zakres godzin jest przeznaczonych na zajęcia praktyczne i na praktyki zawodowe. Co to są zajęcia praktyczne? To są zajęcia, które są realizowane w otoczeniu 1:1, to znaczy w takim otoczeniu, które jest bardzo podobne albo takie samo do środowiska medycznego, ale również są to zajęcia prowadzone w placówkach medycznych. W szpitalach bardzo tutaj prężnie współpracujemy, między innymi z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, ale nie tylko. Są to placówki również z Lubina, z Bolesławca, również w różnego rodzaju innych placówkach, jak przychodnie. Więc taki student po prostu w realnych sytuacjach ma możliwość skonfrontowania się z pacjentem, oczywiście pod opieką osoby, która zajmuje się, która która prowadzi takie zajęcia, ma możliwość rozwiązywania różnych problemów, obserwacji sytuacji, więc to jest naprawdę wiedza taka bardzo praktyczna. Ja zauważyłam, bo też obserwuję losy studentów, absolwentów, że w większości przypadków takie osoby nie mają później większych problemów ze znalezieniem pracy, bo one realizując właśnie zajęcia praktyczne czy też praktyki zawodowe, poznają te podmioty od wewnątrz. Bardzo często jest też tak, że to właśnie ta placówka później stara się o pozyskanie tego konkretnego studenta, który gdzieś tam wykazał się dużymi umiejętnościami czy chęcią po prostu do pracy. Tutaj bez żadnych kompleksów naprawdę nasi studenci później mogą podejmować pracę i znając topografię nawet tych placówek, więc jest to o wiele łatwiejsze.
1: No tak, oczywiście. A kosmetologia to po prostu pewnie takie gabinety.
6: Tak. Studentki tutaj, mówię o studentkach w rodzaju żeńskim, bo jak dotąd to są po prostu panie, ale oczywiście zapraszamy panów, jeżeli byłaby taka potrzeba. Realizują również zajęcia w takich warunkach odzwierciedlających gabinet kosmetyczny. Również zapraszają w ramach zajęć praktycznych osoby z zewnątrz, mają taką możliwość te osoby, aby jakieś zabiegi zostały przeprowadzone. One na tym zyskują, a jednocześnie studentki poszerzają zakres swoich kwalifikacji, mają zajęcia oczywiście z paniami, z osobami, które praktycznie wykonują zawód. To, że właśnie tutaj zajęcia prowadzone są w większości przez osoby, które praktykują zawód, są czynne zawodowo, to jest też taki dodatkowy czynnik, który później ma wpływ na wykształcenie tego człowieka, który stąd wychodzi jako absolwent. Bo to nie jest tylko teoria, ale właśnie praktyka, doświadczenie wykładowców.
1: No i też spotkanie z najnowszymi trendami, modami, koniecznościami, technologiami.
6: Jasne. To jest też właśnie to, że ci wykładowcy pracują na co dzień zawodowo.
1: Nie wypadają z obiegu po prostu.
6: Dokładnie, ale również mają taką aktualną wiedzę na temat zapotrzebowania na określone zachowania, na określone reakcje. Poza tym też tutaj cały czas staramy się wzbogacić sprzęt, po prostu wyposażenie również sal, które są do dyspozycji. Na przykład bardzo wiele zajęć praktycznych z kierunku, o którym może nie mówię dużo, ale no, jest bardzo istotny, pielęgniarstwa, jest prowadzonych w centrum, w monoprofilowym centrum symulacji medycznej i tam ci studenci mogą po prostu również w takich warunkach powiedzmy szpitalnych, tak, gdzie jest fantom, który odgrywa tutaj rolę pacjenta, mają możliwość konfrontacji się z różnymi sytuacjami.
1: No i trzeba też dodać oczywiście, że wszystkie te studia są dostępne w różnych formułach, to znaczy jest na przykład też ta wasza zasada ucz się i pracuj.
6: Tak, jest również taka formuła ucz się i pracuj. To jest taka odpowiedź również na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych studentów, które było zgłaszane w momencie, kiedy jeszcze tej formy nie było. Co ono oznacza? Oznacza to, że zajęcia nie są prowadzone od poniedziałku do piątku, tylko od środy do soboty i dwie niedziele w miesiącu po południu. Czyli osoby, które pracują zawodowo, również mogą w takich zajęciach po prostu brać udział i studiować. I dzięki też takiej możliwości znam studentów, którzy skończyli jeden kierunek i po prostu wybierają kolejny kierunek, żeby jeszcze bardziej poszerzyć swoje kompetencje i wiedzę, bo w tym momencie taki student portfolio ma o wiele szersze, tak? Jest po prostu osobą bardzo kompleksową, podchodzącą do opieki zdrowotnej.
1: Ja nie wiem, czy tak daleko śledzicie ścieżki kariery swoich studentów, ale czy zdarzyły się też takie sytuacje, że na przykład ktoś, kto studiował na kierunku kosmetologia, założył swój zakład i teraz jest miejscem, gdzie odbywają praktyki kolejni studenci?
6: Często tak się zdarza. Ja, jeżeli chodzi o kosmetologię, na pewno wiem jedno, że też pracują, znaczy studiują u nas osoby, które już pracują, tak? Czyli wykonują zawód kosmetyczki, ale chcą poszerzyć swoje umiejętności i chcą po prostu zdobyć również dyplom, tak? Bo to jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o inne kierunki, na przykład, nie wiem, dietetyka, która jest mi bardzo bliska z racji po prostu wykonywanego zawodu mojego drugiego. Tak, znam studentów, studentów, którzy skończyli kierunek, otworzyli gabinety sama. Kiedy pacjenci pytają mnie, ja nie przyjmuję pacjentów ze względu na ograniczone możliwości czasowe, ale jeżeli pytają mnie studenci, tylko pacjenci o to, abym poleciła jakiegoś dietetyka, to zdarza mi się i bardzo chętnie właśnie wskazuję. I o ile na początku miałam takich, no nie wiem, 2-3 osoby, to teraz muszę wybierać, bo coraz więcej osób po prostu takie gabinety zakłada. Tak samo jest oczywiście z fizjoterapią, to jest też bardzo ważny kierunek, właśnie ze względu na to, co powiedziałam wcześniej. Społeczeństwo coraz dłużej żyje, tak? No, kolokwialnie mówiąc, starzeje się. Oczywiście my starzejemy się w takiej innej formie, jak to było 20 lat temu, jesteśmy bardziej sprawni, ale niewątpliwie różnego rodzaju dolegliwości i zapotrzebowanie na przykład na usługi, czynności, które wykonuje fizjoterapeuta, no to zapotrzebowanie rośnie.
1: Tak, bo nie tylko się starość przychodzi do nas później, ale też więcej ćwiczymy. Poza tym jest też kwestia świadomości, że łupać w krzyżu nie musi przez całe życie, że można ten problem załatwić.
6: Jasne, tym bardziej, że naprawdę w trakcie studiów fizjoterapeuci zdobywają bardzo kompleksową wiedzę i te umiejętności są bardzo później cenione. To są osoby, które nie tylko tutaj poszerzają właśnie te swoje kompetencje na zajęciach, ale również są organizowane różnego rodzaju szkolenia, które dodatkowo rozszerzają to spojrzenie, powiedzmy, na zawód i dają takie dodatkowe korzyści po prostu ze studiowania na wydziale.
1: Mam wrażenie, że nasze założenie, że Wydział Nauk wyłoni się z tej naszej rozmowy, zostało spełnione.
6: Ja również mam taką nadzieję, mam nadzieję, ale też wierzę głęboko, że udało mi się, może nie przekonać, jeżeli nie przekonać, to przynajmniej zainteresować słuchaczy naszymi kierunkami, naszą tutaj wszystkimi tymi kierunkami, o których mówiłam. Więc zapraszam bardzo serdecznie do zapoznania się z ofertą i w mediach społecznościowych i bezpośrednio na uczelni i po prostu na składanie dokumentów w ramach rekrutacji.
2: Do rekrutacji na Wydział Zdrowia w Kolegium Witello ona zachęcała nas Marzena Witek ze wspomnianej uczelni. Jak też wspominała nam pani Marzena, w dobie dzisiejszych czasów, starzejącego się społeczeństwa, czy w ogóle panujących chorób, takie zawody jak pielęgniarka, fizjoterapeuta czy ratownik medyczny będą niezwykle przydatne i dlatego tym bardziej, tak sobie myślę, warto się zastanowić. No i mam nadzieję, że wy się nie zastanawialiście, żeby dziś włączać nasz program, bo sporo z niego mam nadzieję, że też się dowiedzieliście. Tych również przydatnych rzeczy, takich jak przed chwilą ta rekrutacja na Kolegium Witellona, ale również tak imponujących i ciekawych jak wyprawa Jelczem w Himalaje. No i kolejne takie ciekawostki z naszej Legnicy i całego regionu już dla was są przygotowywane, dlatego słyszymy się już niedługo.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
7: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Stoi. Loka.